Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Sa smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Wizyta w Teatrze Śląskim, Wielkie Koszenie, Trafę w Zabrzu to tylko część tego, co dziś w programie. Edyta czeka i na początek wygodnie rozsiądziemy się w fotelu, ale dodam, że w tym fotelu teatralnym razem z Pauliną Kozioł.
4: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas, a to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
5: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy.

0: reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
1: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
0: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa, zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia, mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
1: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
0: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
1: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
0: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. Tak, i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
2: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne, mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
3: Nazywam się Jerzy Głybin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
2: I moim mężem.
3: Też.
2: A ja to żoną.
3: Tak,
2: też.
3: Lubię. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieraka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję, Jona, i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Dlatego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
2: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś czegoś wiem przeciwnego. Do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce. I mimo wszystkich tych trwają do końca.
3: Tak, jak powiem się, trudności trzeba

0: walczyć. Walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać. No wtedy to już trudno. Ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
1: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
0: Nie, nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy. I w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
2: No, się kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
0: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
1: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
2: Znaczy to są podozrobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
0: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znam, kiedy nawet byliśmy razem.
3: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść, piszcie jak mysz w swojej noże.
4: Andrzej Warcaba, sąsiad Gunkel.
1: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak, do tego małżeństwa.
4: Zawirowania może nie, trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane. Jednym słowem, ta postać, nie można jej określić, że to tylko sąsiad przyszedł i tak dalej. No, to jest teatr. Ona coś więcej znaczy. Nie wiadomo, czy on tu się zjawił, czy to był on, czy to jest w ich głowach. Ja to tak zostawiam w zawieszeniu celowo, bo to nie jest tak jednoznaczne. Może w ten sposób to ujmę. I przez to jest ciekawe do roboty, po prostu do pracy dla aktora.
1: Czyli można to na różny sposób interpretować z punktu widzenia widza.
4: To już zostawiam właśnie widzowi, bo zewnętrznie to wszystko jest tak, jak pani mówi. Przychodzi sąsiad, intruz i jak gdyby wpakuje się w ich życie, co jest i prawdą, ale niekoniecznie do końca.
5: Nazywam się Radosława Niezgoda. Zazwyczaj używam zrobienia Radośna Niezgoda w swoich spektaklach. Zajęłam się scenografią.
1: To proszę o niej opowiedzieć, bo to jest scenografia, która oddaje ten ząb czasu, że to małżeństwo już trwa kilkadziesiąt lat.
5: Tak, po pierwsze jest to kwestia jakby stażu małżeństwa, ale też dla mnie jest to przestrzeń nie do końca rzeczywista, do której nasi bohaterowie trafili, żeby pogodzić się w tym miejscu ze swoją śmiercią. Chciałam pokazać, jak długo oni się w tym miejscu muszą znajdować, ale też chciałam poniekąd przez moją drugą pracę, w której oglądam, jak mieszkają ludzie w Polsce, pokazać, że no, takie są realia naszego życia często. Że wcale nie ma idealnego porządku, nie ma idealnie ułożonych mebli, nie mamy mieszkań jak z katalogów, tylko to są mieszkania, w którym funkcjonuje bardzo duży miszmasz i też meble poniekąd, które dobieramy w naszej rzeczywistości, w naszym mieszkaniu, opowiadają o nas. Więc tą przestrzenią chciałam też opowiedzieć trochę historię naszych bohaterów, którzy musieli dużo znieść w swoim życiu, żeby dojść do momentu, w którym teraz się znajdują.
6: Zapraszamy do innych śląskich teatrów, a teraz zejdźcie z drogi, trwa koszenie w Zabrzu.
7: Adam Kolenda, Miejski Zarząd Drugi, inspektor do spraw utrzymania letniego i zimowego miasta. Tutaj nie mamy harmonogramu koszenia, bo to wszystko zależy od pogody, jak ta trawa szybko wyrośnie, kiedy. Generalnie mamy kretności koszeń, czyli to jest od 2 do 5 na terenie miasta w zależności od rejonu. Pierwsze koszenia zawsze zaczynają się gdzieś w połowie maja, początek czerwca, to też zależy, jak ta trawa szybko nam wyrośnie. No i teraz jesteśmy w trakcie właśnie tych pierwszych koszeń. Zaczęliśmy kosić już od zeszłego tygodnia i sukcesywnie miejsce po miejscu przy pasach drogowych kosimy trawy. My zajmujemy się pasami drogowymi. Także też te koszenie nasze wygląda troszeczkę inaczej niż inne koszenia. My nie używamy do tego tylu pracowników ręcznych, że tak to nazwę, tylko to jest praca maszynowa, gdzie jedzie maszyna i kosi pas drogowy trawy, te, które tam musimy skosić. Przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. To są te główne ciągi komunikacyjne, drogi publiczne w Zabrzu, ale między innymi zaliczamy też drogę krajową 88 i drogową trasę średnicową, którą też utrzymujemy pod względem zieleni, koszenia i tak dalej. Ostatnie koszenia to jest późna jesień, też czekamy z tym ostatnim koszeniem zawsze tak, żeby już to potem na zimę było gotowe, koszenie, wygrabianie.
6: Ostrożnie oczy szeroko otwarte trzeba mieć.
8: Zmieniamy temat.
9: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okiem pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Hebdzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniający się krajobraz. Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Klimatyczne, urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów, a podróż pociągami Kolei Śląskich to świetna okazja do zobaczenia i sfotografowania tego i owego. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć taką swoją podróż, biorąc udział w zorganizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr.
9: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorym a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój Kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w 5 kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
6: Podobne akcje, atrakcje i konkurs organizuje też kolej wąskotorowa w Bytomiu, a tymczasem Paulina Kozioł zabierze nas na plażę, choć to miejsce przeznaczone dla bezdomniaków ze schroniska.
1: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
10: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
1: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
10: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
1: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
10: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
1: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
10: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
1: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
10: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
1: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
10: Tak, taki mamy plan.
1: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
10: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
11: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
1: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
11: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jest jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
1: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego to jest dla nich takie fajne?
11: No jest to na pewno odskocznie od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
1: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
11: Oczywiście, mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
1: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
11: Na pewno, niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
1: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
11: Myślę, że tak, i miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
1: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
11: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
1: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
11: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
1: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów.
6: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
12: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
13: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesną, z nowoczesnym takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście, budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom.
6: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
14: No to taki jeszcze jeden krótki temat. Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany. Taki będzie tunel pod katowickim rondem imienia generała Ziętka. Miejski Zarząd Ulic i Mostów rusza z pierwszą od 20 lat modernizacją. Magda Poddańczyk.
15: Zakres prac obejmuje m.in. modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
16: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
6: Prace mają potrwać do końca tego roku. Edyta, czekaj.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta, czekaj, zapraszam na program. Czym grożą skoki do wody? Nagłówkę? Złamaniem kręgosłupa, wstrząśnieniem albo przerwaniem rdzenia kręgowego, czy też niedowładem kończyn dolnych i tak dalej. Dziś w programie padną mocne słowa i rady, ale dla oddechu zabierzemy Was też do teatru, na spektakl. A teraz już dr Izabela Hanek, lekarka kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym w Sosnowcu.
17: Wszyscy wiemy, że zbliża się wielkimi krokami na szczęście okres wakacyjny, który wszyscy bardzo lubimy. To jest to taki okres też niefrasobliwości, trochę odpoczynku, trochę rozluźnienia różnych pomysłów i zdarzają się sytuacje, w których młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie pod wpływem alkoholu i niekoniecznie próbują swoich sił w skokach do wody, które niestety z różnych przyczyn mogą się skończyć tragicznie. Po pierwsze, jak wiemy, wszyscy urazy kręgosłupa szyjnego, są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii wstępnie, gdzie ci młodzi ludzie trafiają. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia, które też alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę, relaksując się nad wodą. Alkohol obniża nasz krytycyzm przede wszystkim i zapominamy o rozsądku niestety. co wszyscy wiemy, potem podawane jest w liczbach utonięć, które się zdarzają w naszym kraju w okresie wakacyjnym.
6: Nie bagatelizujemy tego. Zdrowy rozsądek, kochani. A teraz chwila relaksu i Magda Mleczko.
18: To historia o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż budzi żonę i mówi jej, że chce odejść. Udręka życia to jest nowy spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach, tym razem na scenie kameralnej. W roli Lewiwy Popoch Bogumiła Murzyńska. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
18: A w roli Jony Popocha Jerzy Głybin. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
18: Muszę przyznać, że kiedy przeczytałam o tym spektaklu, to pomyślałam sobie, że to praktycznie jest życie każdego z nas, bez względu na wiek.
2: Tam nawet pada na końcu zdanie, będzie to także ich życie. I to jest cała prawda, tak? Tak, tak, bo no, w końcu relacje te małżeńskie, no, niby mogą być bardzo różnorodne, a jednak pewne rzeczy się jakby powtarzają.
18: Czy w takim razie, skoro taka sytuacja może przydarzyć się każdemu z nas, że jedna z osób w małżeństwie budzi się i mówi, słuchaj, ja już nie chcę kontynuować tego związku, to jest spektakl dla każdego?
2: Miejmy nadzieję, że nie dla każdego i oby jak najrzadziej takie się zdarzały.
18: Pytam o wiek, bo tutaj gracie bardzo doświadczone małżeństwo z 50-letnim stażem, a zdarza się tak, że nawet osoby 3 lata po zawarciu związku małżeńskiego mówią sobie pas.
2: Niestety podobno w tej chwili po miesiącach to się zdarza. To już nie po paru latach, tylko po miesiącach. I jesteśmy chyba w złym momencie, jeżeli chodzi o ten temat. W złym momencie, nie wiem, świata. Jak człowiek się tak rozejrzy dookoła, to tak jakoś chyba niekoniecznie to wygląda dobrze i obiecująco.
18: Pytanie do męża, tego na scenie i tego prywatnie. Skoro się pan budzi z tą myślą, zostawiam żonę, to może jakiś sen się przyśnił?
0: To nie musi być sen. Ludzie się budzą, patrzą i nagle wnętrza, które wydawały się intymne, bliskie, swojskie, są obce. Sen? Możliwe, że sen, bo tam pojęcie snu i zagadnienie snu w tych pierwszych scenach odgrywa znaczącą rolę, bo Jona zarzuca swojej żonie, że ona śni o czymś, w czym on nie może brać udziału. Ale to nie o sen tak naprawdę chodzi, tylko o to, że każdy z nas w życiu przychodzi taki moment, kiedy nagle patrzy na świat jak przez ciemne okulary, jak przez szare szkła i wszystko, co wydawało się piękne, jest po prostu szare i nieciekawe. I budzi się też myśl taka, czy można coś w życiu zmienić. A jeśli można, to czy mimo wszystko nie jest za późno? My mamy sytuację ekstremalną w tym spektaklu i w tym tekście, bo to jednak jest rzeczywiście małżeństwo z długoletnim stażem. Jest niewątpliwie oczywiste moim zdaniem, że w pewnym wieku i z takim właśnie stażem małżeńskim pewne decyzje podejmuje się trudniej. Mhm. Niemniej to jest takie przestroga przed tym, że te decyzje jednak mogą być podjęte. W tym nie ma nic takiego, co by wykluczało. Ja też, tak jak Bogusia powiedziała, raczej nie opowiadam się za takimi rozwiązaniami, ponieważ jak wszystko albo wiele rzeczy na świecie, takie małżeństwo, zasługuje na to, by o nie walczyć. Mhm. I nawet jeśli coś się w nim nie układa, to jednak kiedyś tam składamy jakąś przysięgę. Dla mnie jako mężczyzny to jest istotne, bo wychodzę z założenia, że mężczyzna, jeśli daje słowo, to powinien tego słowa dotrzymać niezależnie od tego, jak bardzo zmieniają się okoliczności. Jest to. Jak jeszcze ktoś jest na przykład osobą wierzącą i składa to wobec Pana Boga w obecności księdza, to jeszcze tym bardziej. Ale nie tylko przecież. Słowo człowieka musi być słowem, a nie od chwilową zachcianką. Warto wtedy, mimo trudności, mimo przeciwności, mimo odmiennych nastrojów, dotrzymać tego słowa i zrobić wszystko jednak, by jakiś związek, jakąś relację zachować, bo to nie jest tylko to, że ludzie się kochają bądź nie. Rodzina, małżeństwo to jest pojęcie dużo szersze niż, chociaż niewątpliwie miłość jest fundamentem i podwaliną takiego związku, ale no, obrasta z latami. Mhm. Różne inne wartości, które z tego stanu wynikają.
18: Jak grana przez panią bohaterka walczy o utrzymanie tego małżeństwa?
2: Krótko słowa, to w każdy możliwy sposób.
18: Czyli na przykład? Co robi?
2: Na przykład, no nie będę teraz zdradzać wszystkich takich naszych pomysłów z tego fragmentu, który jest na scenie. No wspomnienia, jakby je przywrócić, a jakieś przyzwyczajenia dobre, coś, co było i się sprawdziło, czy się jeszcze raz sprawdzi i tak dalej. No to co my kobiety, że tak powiem, znamy i potrafimy podobno jako całość, mówię teraz o całej populacji pań, że to działa.
18: My kobiety mamy te swoje sposoby.
2: Tak. Działa lub nie. Tutaj w tej sztuce różnie. Troszkę działa, troszkę nie działa, ponieważ przeciwnik jest dosyć twardy.
18: Uparty
2: i twardy, tak. Jakby w pewnym momencie wygląda, że zdeterminowany. Potem się okazuje na szczęście, że może nie do końca. No ale dlatego to mówię, że to jest praca rzeczywiście taka praca, jak to się mówi, na ugorze.
18: W tym spektaklu pojawia się jeszcze trzecia postać, która no właśnie, tak. Mąci czy pomaga?
2: Ja wiem, tak mi się pierwsze co nasunęło, ani mąci, ani pomaga. To znaczy jest to postać, która sama w sobie jest dosyć dramatyczna, ponieważ jest to człowiek wysoce, taki pozbawiony wszelkich jakichś chyba rzeczy, które człowiekowi pomagają w samotności, a on jest absolutnie samotny. Tak wynika z scenariusza i tak to jest. Więc człowiek, który jest sam i który doszedł do wniosku, że właśnie jakby nie wytrzymuje tej presji samotności i dlatego się zjawia u nas, bo jakoś szuka...
18: Dziury w całym?
2: Nie dziury w całym. On szuka człowieka drugiego. Szuka nas. No niestety w tej, tak jak jakiś powiedzmy w tym kawałku, to on tak nie znajduje tak od nas, prawdę powiedziawszy, wielkiej pomocy.
18: Zapraszamy Państwa na Udrękę Życia, nowy spektakl na scenie kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach.
0: Serdecznie wszystkich, którzy słuchali naszej rozmowy i którzy wiedzą o tym, że zapraszamy na ten spektakl. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby był atrakcyjny, a myślę, że też nie jest to spektakl o niczym.
2: Tak, tworzywo jest niewątpliwie atrakcyjne.
18: Serdecznie zapraszamy. Moimi gośćmi była Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Bardzo Wam dziękuję za tą wizytę i za tą rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo także.
14: Do teatru zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję. Ćwiczenie Arena 2026 to skoordynowane działania instytucji, ale także służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych.
19: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu PreZero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku, w naszych obiektach, czyli w PreZero Arenie Gliwice i na stadionie Super Auto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób, więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do PreZero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
14: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
20: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż, bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu, na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice, ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to, jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi. Kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
14: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
3: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód, więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz ze skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam siłownię i właśnie strefę street workoutu, też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
14: A w planach jest coś więcej, skorzysta z staw Szuwarek i okolice.
3: Miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. Ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, boisko 3 w jednym, siłownię plenerową, strefę street workoutu, także tutaj bardziej sportowo.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk. Zresztą znany nam już z kilku programów.
21: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnę, zapomnimy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
14: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego kopciusza.
21: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
14: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
21: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
14: Obok Korfantego?
21: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
12: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie, byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę 1. Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa
4: o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam m.in. w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. M.in. żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej brygady karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
6: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sonecki, bytomski historyk, a już się z Wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie.

0: Radio Śląsk. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Pałacu Kawalera w Świerkańcu podpisana została umowa na zaprojektowanie przebudowy pałacu dachu. To pierwszy krok w kierunku remontu obiektu. Edyta Czekaj, na początek wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
2: Pałac na pewno potrzebuje inwestycji. Jesteśmy przekonani, że jest to ważne dla naszych mieszkańców, zarówno dla naszych, jak i dla turystów przyjeżdżających tutaj. Pałac, jak wiemy, potrzebuje tej inwestycji. Ten remont dachu Pałacu Kawalera już mówi się o tym od wielu lat. Myślę, że tutaj to uroczyste podpisanie umowy na zrobienie projektu i remontu tego dachu pozwoli na to, że w przyszłości wykonamy ten remont. Dach jest największym problemem tutaj tak naprawdę. Jest on nieszczelny. Ma on swoje lata. Przez wiele lat był niedoinwestowany, dlatego musimy zacząć od dachu, żeby móc później myśleć o jakimkolwiek remontach kolejnych. To jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Myślę, że jedna z ważniejszych tutaj w parku. Te obiekty po prostu my jako samorządy musimy chronić i projekt jest tego pierwszym etapem. Żyjemy w takich czasach, gdzie nie wiemy, w którym kierunku pójdą dofinansowania w kolejnym roku. Będziemy walczyć o te środki na pewno w Urzędzie Marszałkowskim, w Metropolii, w budżecie państwa lub w budżecie Komisji Europejskiej. Będziemy szukać tych środków. Na pewno będzie łatwiej, jeżeli projekt będzie gotowy i będzie czekał na odpowiednie dofinansowanie.

0: że powinniśmy ten projekt wykonać w miarę sprawnie i dobrze. Sama kopuła myślę, że nie stanowi jakiejś dodatkowej trudności, aczkolwiek trzeba będzie się pochylić nad tym tematem, wykonać odpowiednie zalecenia co do konserwacji konstrukcji stalowej, no i wymiany oszklenia. Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, czyli pozwoleniem konserwatora zabytków i pozwoleniem na budowę, jest do 11 grudnia 2026 roku. Natomiast zakres prac, który jest do wykonania, no polega przede wszystkim na wymianie pokrycia, uszczelnieniu tego pokrycia, wymianie obróbek blacharskich, przemurowaniu czy wymianie elementów kominiarskich, uzupełnieniu ław kominiarskich, wymianie instalacji odgromowej. No i pewnie będziemy się zajmować też częścią attyki, balustrad z piaskowca i pierwszego bądź ostatniego, zależy jak byśmy liczyli, gzymsu poddachowego. Z punktu widzenia technicznego na pewno od dachu trzeba zacząć.
1: A teraz już zmieniamy temat.
2: Mechanik z Tychów samodzielnie wyremontował zabytkowy trolejbus. Prace nad renowacją 40-letniej maszyny trwały 2 lata i są właśnie na finiszu. Aleksy Lipka, mechanik tyskich linii trolejbusowych, ma jeszcze jedno kluczowe zadanie – ruszyć maszynę z miejsca. Bo chociaż retro trolejbus odpala, to nie chce pojechać. A teraz posłuchajcie, jak to się wszystko zaczęło.
3: Ja wcześniej tutaj nie pracowałem, jak zaczął się remont Skody, czyli można powiedzieć, koledzy przede mną zajęli się blacharką, czyli wymienili całe płaszczyście, wymienili część kratownic, która była, powiedzmy, mocno skorodowana. Później jeden z tych mechaników odszedł, no i nie było osoby, która by mogła przejąć dalsze, powiedzmy, składanie tego trolejbusu. Więc kierownictwo, z racji tego, że po pracy hobbystycznie zajmuje się budowaniem samochodów, wszyscy o tym oczywiście wiedzą, więc kierownictwo przyszło i zapytało się, czy nie podjąłbym się doprowadzenia tego projektu do końca.
2: To jakie prace musiał pan już wykonać?
3: Ja przejąłem dokładnie Skodę w momencie, kiedy już była zapodkładowana. Przy czym w momencie, kiedy przyjechała do mnie na halę, jeszcze było do wykonania kilka prac blacharskich, czyli trzeba było skończyć jeszcze, powiedzmy, klapy, wymienić parę elementów w środku, które były zgnite. Zajęło mi to około tam, powiedzmy, 2-3 miesięcy, no i później przystąpiłem do dalszych prac, czyli malowania wszystkich elementów. Tak naprawdę to tutaj można powiedzieć, że przy tej Skodzie robiłem wszystko. Poprzez malowanie elementów, układ elektryczny, układ pneumatyczny, tak naprawdę wszystko po kolei.
2: Taka gruntowna modernizacja.
3: Tak, dokładnie. Tutaj tak naprawdę zostało wszystko wymienione. Jedynie co, to została stara instalacja elektryczna, którą w tej chwili próbuję wskrzesić do życia. Część instalacji pewnie będę musiał wymienić. Tutaj jest z przodu, jest uszkodzona ta instalacja, więc w tej chwili pracuję nad tym, żeby przywrócić ją do życia. A tak generalnie to układ pneumatyczny został zrobiony od nowa. Wszystkie są przewody miedziane nowe pozakładane. Dużo zaworów jest nowych pozakładanych. Także to, co udało się zdobyć z nowych części do Skody, oczywiście między innymi przy pomocy kolegów z Czechów, no to pozyskaliśmy u nich, część rzeczy została zregenerowana.
2: Czy jest w ogóle jakieś podobieństwo między takim starym trolejbusem a takim nowym, jeśli chodzi o tę elektronikę?
3: Nie. Nowe trolejbusy to jest całkiem co innego. Jedyne, co je łączy, to, że jeżdżą na pantografach po sieci, a jeśli chodzi o układ napędowy, wiadomo, no, silnik trakcyjny jest w obydwu przypadkach, czyli w tych nowych trolejbusach i tutaj jest silnik trakcyjny. Ale sterowanie tutaj już się odbywa całkiem inaczej. Ten trolejbus jest o wiele prostszy, tu wszystko tak, tutaj zresztą widać, wszystko jest bardziej oparte na mechanice, a nowe trolejbusy są oparte już na elektronice.
2: Czyli nie można tak podejrzeć, jakby porównać sobie z tym, co jest teraz, to pan to robi tak na czuja, czy właśnie to ta wiedza, którą pan ma, jeśli chodzi o samochody, pomaga?
3: Znaczy na pewno wiedza, na pewno doświadczenie dużo w tym pomaga. Na czuja się nie da, powiedzmy, nic zrobić. Trzeba podeprzeć się wiedzą, no i w dużej mierze, jeśli chodzi o... Po prostu mechanika jest w miarę prosta, tak? Każdy, kto jest mechanikiem, myślę, że poradziłby sobie bez żadnego problemu. Ja zawsze się śmieję, że powiedzmy autobusy i auta ciężarowe to jest większa osobówka. To same śrubki, to jest ta sama zasada działania. Powiedzmy, w osobówce mamy układ hamulcowy oparty na hydraulice, w autobusach i w ciężarówkach mamy układ hamulcowy oparty na pneumatyce, a reszta generalnie to jest to samo. Elektryka, zawieszenie, no wszystko można powiedzieć, nie różni się niczym szczególnym.
2: To na jakim etapie są obecnie prace?
3: W tej chwili już jest wszystko poskładane, czyli układ hamulcowy działa, układ pneumatyczny działa, kompresor się uruchamia, został już skrzeszony, popa wspomagania oraz ładowanie akumulatorów pokładowych też już również działa. W tej chwili zostało tylko i wyłącznie uruchomić jazdę. Skoda się na razie buntuje i nie chce się ruszyć z miejsca.
2: Dlaczego?
3: Próbuję do tego teraz dojść. Gdzieś tam, powiedzmy, teraz uruchomiliśmy kontakt z kolegami z Mieszczaków, którzy

0: gdzieś tam nam podpowiadają, gdzie ewentualnie szukać przyczyny, ale już wiem, że te elementy tutaj, ta skrzynka z przodu, która została, uległa uszkodzeniu podczas prac blacharskich, na pewno ma wpływ na jazdę, czyli dopóki nie uporam się tutaj z tymi uszkodzeniami z przodu, nie będę w stanie przejść dalej.
1: Czyli ten stary trolejbus odpala, ale nie jeździ.
0: Tak, dokładnie. Odpala, ale nie jeździ, a przed tym, jak został postawiony do remontu, jeździł normalnie na linii. Także gdzieś musi być jakiś kruczek, jakiś błąd, który został popełniony podczas pracy remontowych.
1: To jeszcze powiedzmy, skąd w takim razie ta maszyna się wzięła w Tychach, bo pochodzi od naszego sąsiada z Czech.
0: Tak, dokładnie. Nasza Skoda została pozyskana dokładnie w Opawie. Nie jestem teraz na 100% pewien, ale jak się nie mylę, przyjechała chyba 5 lat temu, ponieważ przez moment jeździła u nas po liniach i później z racji stanu technicznego Skody i powiedzmy, no jakby nie patrzeć, jest to już zabytek, padła decyzja, że będzie przeprowadzony kapitalny remont.
1: Jaki jest zatem plan? Jak się uda odpalić, uda się pojechać? Czy to będzie taka atrakcja turystyczna tutaj w Tychach?
0: Tak, dokładnie. Będzie to atrakcja turystyczna. Skoda będzie jeździła tylko i wyłącznie w weekendy, przynajmniej na chwilę obecną, z tego co się orientuję, to ma jeździć tylko w weekendy. Ma być przywrócone, ponieważ Skoda nie ma zasilania bateryjnego, czyli bez sieci nie jest w stanie pojeździć, tak jak wszystkie te nowe nasze wozy. I ma być przywrócone rondo paprocańskie, tak żeby ta Skoda mogła obsłużyć również paprocany i na tym rondzie zawrócić, ponieważ sieć, która jest dociągnięta na paprocany, w pewnym momencie się urywa i nasze trolejbusy muszą przejeżdżać tak jakby pętle na zasilaniu bateryjnym.
1: I to jest bardzo taki charakterystyczny pojazd, bo on z zewnątrz i wewnątrz też jest zupełnie inny niż te trolejbusy, które tutaj mieszkańcy Tychów zapewne znają dobrze. Siedzenia chociażby są też, widać, że takie już no, wiekowe, inne, prawda?
0: Tak, staramy się przywrócić tą Skodę jak najbardziej do oryginału, czyli staramy się jak najmniej używać nowoczesnych części, tylko staramy się wszystko po kolei odrestaurować. Od kokpitu poprzez właśnie wnętrze, fotele, cały układ powiedzmy jezdny.
1: Kolorystyka też się różni.
0: Tak, kolorystyka dokładnie w takich barwach ten trolejbus jeździł po czeskich ulicach i taką kolorystykę również chcieliśmy zachować.
1: Szacuje pan, że kiedy on może wyjechać na tyskie ulice? Jest to realne jeszcze jakoś w najbliższym czasie?
0: Znaczy powiem szczerze, że mamy tak trochę, jesteśmy teraz już pod presją w tym momencie, ponieważ każdy z trolejbusów musi przejść badania elektryczne, a w kwietniu przyjeżdża do nas inżynier dokonywać pomiary wszystkich naszych trolejbusów i między innymi ma zrobić pomiary Skody. W momencie bez uzyskania, powiedzmy, zgody, bez prawidłowych pomiarów, nie będziemy w stanie w ogóle wypuścić Skody na trasę.
1: Przez 2 lata to było trochę tego dłubania, prawda?
0: No nie ukrywam, że robiłem to praktycznie sam. Wiadomo, że tam gdzieś w trakcie pracy, podczas, powiedzmy, wolnych sił przerobowych tutaj kolegów na warsztacie, ktoś zawsze przychodził mi pomagać, ale generalnie przez te 2 lata, można powiedzieć, od A do Z systematycznie po prostu składam tą Skodę. Każdy, powiedzmy, element musi przejść przez moje ręce i muszę ja go zatwierdzić, że nadaje się do montażu. Wszystkie listwy aluminiowe, które tu się znajdują, były czyszczone, każda po kolei. To tak naprawdę pochłania kolosalne ilości czasu.
1: Zakładam, że jak wyjedzie na drogi, jak już odpali, ruszy, to będzie wielka satysfakcja dla pana.
0: Tak, będzie dla mnie to mega satysfakcja. Ja się śmieję, że Skoda tak naprawdę jest moje dziecko, więc będę mega zadowolony w momencie, kiedy zobaczę już ją normalnie na linii.
1: To zatem czekamy, aż się będzie można przejechać.
0: Zapraszam serdecznie. Na pewno będzie informacja, że Skoda jest puszczana na linię. Także zapraszam serdecznie na przejażdżkę.
1: Paulina Kozioła.
2: Przed nami smaki czerwca w kalendarzu, stąd ten temat i wizyta w Rudzie Śląskiej.
3: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
2: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
3: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. a też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tym, z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach, i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
4: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
3: Często mają te przepisy gdzieś, które wieźli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
4: Tyle Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: W tym roku Industrial odbędzie się pod hasłem Twarze Przemysłu. Będzie można zwiedzić 48 obiektów i skorzystać z prawie 400 atrakcji. Za chwilę powiemy więcej, ale będzie także o sztucznej inteligencji. W Katowicach otwarto specyficzne centrum, a już teraz Industriada 2026.
6: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracowały od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorskie widownisko przygotowane przez Teatr Home z Tychów. Mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas Gryfną Frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad 100-letnia pracuje nadal jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
7: Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego. Czeka nas wspaniały weekend cały ze szlakiem zabytków techniki. W Industriadę, czyli Święto Szlaku, zaangażowało się 48 obiektów, w tym obiekty zaprzyjaźnione. Czeka nas ponad 100 wydarzeń. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13, czyli w sobotę, zapraszamy na południe województwa, czyli do Bielska Białej, do Starej Fabryki, gdzie będziemy mogli poznać twarze przemysłu włókienniczego. A 14 czerwca kończymy w Starej Walcowni w Katowicach, gdzie również czeka nas moc atrakcji. Nasz region słynie z przepięknych zabytków techniki, zabytków, w których budowano praktycznie cały kraj. Dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć takich obiektów, które przypominają nam o historii naszego przemysłu. I jest na nim 41 obiektów. Mamy też obiekty zaprzyjaźnione. Wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty. Natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca. Jest to wielkie święto szlaków. Wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto. Nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów. W związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
8: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja. Tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekty. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. A my Industriady już nie musimy promować. Industriada to jest marka sama w sobie. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej, mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować. Jeżeli chodzi o rozruch maszyn, to co powiedziała również pani dyrektor Emma Mackiewicz, najczęściej jest tak, że te maszyny są uruchomiane na czas Industriady, dlatego że proszę Państwa, uruchomienie takiej maszyny to są bardzo olbrzymie koszty. I wiem, że na przykład w ubiegłym roku tak było i tak robi muzeum między innymi w Zabrzu, uruchomiane są po prostu maszyny wtedy. 48 obiektów, w tym 10 zaprzyjaźnionych, bo co pamiętamy o czym? Industriada to nie tylko organizacja wydarzeń w obiektach, które są na szlaku zabytków techniki, to również obiekty zaprzyjaźnione, którzy są na tym szlaku, chcą się znaleźć. Im na tym bardzo zależy. To przede wszystkim 30 miejscowości i to co najważniejsze, proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy Industriada jest dwudniowa. Pamiętamy o tym, że Industriada zawsze była jednodniowa, w tym roku jest Industriada dwudniowa, na prośbę samych operatorów. Gdy w ubiegłym roku rozmawialiśmy na temat podsumowania Industriady 2025, bardzo mocno wybrzmiało to, że fascynaci dziedzictwa przemysłowego nie są w stanie w ciągu jednego dnia odwiedzić tego, co sobie zaplanowali. Stąd postawiliśmy i taka była prośba do Urzędu Marszałkowskiego, żeby Industriada była dwudniowa, po to, żeby każdy mógł w ciągu tych dwóch dni zaplanować sobie swoje wydarzenia. My jako organizatorzy pilnowaliśmy tego, żeby to były małe obiekty, które nie będą obok siebie, po to, żeby rzeczywiście większa ilość osób mogła obiekty zwiedzać. No i przede wszystkim rozruch maszyn 12 czerwca. Tu się Państwu muszę czymś pochwalić, to znaczy się bardzo mi zależało na tym, żeby Instytut Korfantego nie był tylko organizatorem i wydawaczem finansów, ale zależało mi na to, żeby wyprodukować rozruch maszyny. Stąd mój też wybór nie padnie przypadkowo do Galerii Szybu Lison, dlatego że wydaje mi się, że podczas Industriady pokazujemy tak też, jak się zmieniło same funkcjonowanie obiektów, tak? Czyli te obiekty dziedzictwa kultury przemysłowej stają się centrami kulturotwórczymi, galeriami sztuki, również łączą ze sobą komercyjne działania. i stąd postawiłam na Galerię Sztuki Wilson. Zapraszam 12 czerwca na godzinę 19, podczas którego wydarzenia będzie autorski prezentacja, premiera spektaklu multimedialnego autorstwa Ksawerego Kaliskiego, gdzie również pokazujemy nową twarz przemysłu. To jest przemysł nowoczesny, gdzie liczy się robotyka, cyfryzacja. Także serdecznie zapraszam. Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
9: Ksawery Kaliski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Jestem kierownikiem Katedry Nowych Mediów. Oczywiście twarze przemysłu to jest takie hasło, że każdemu od razu się kojarzy z portretem, a szczególnie ludziom, którzy są na Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast pomyślałem sobie tak, że troszkę odbije się od samego nazwania tego spektaklu, który powstanie jako twarze przemysłu, i pójdziemy w coś, co jest szerszym obszarem związanym z człowiekiem, ale obszarem kreacji i przemysłów kreatywnych, tych, które będą przyszłościowo rozwijać się też na Śląsku. Ja myślę, że w ogóle jednym z najlepiej promujących elementów Śląska jest kultura i sztuka. Mamy wspaniałych kompozytorów, mamy wspaniałych artystów, plakacistów, grafików, ale też teraz ten obszar nowych mediów, który się rozwija dość dynamicznie. Spektakl będzie sondował bardzo różne scenariusze tego rozwoju i będzie pokazywał potencjał, ale też odwoływał się do wielu kulturowych kodów i trochę będzie taką rozmową z odbiorcą, ale w bardzo współczesny sposób.
10: Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 29 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy ustała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbeksu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji. Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
4: Uczestnicy Industriady jak zwykle będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Na stronie internetowej festiwalu będzie można też zarezerwować przejazd pociągami Kolei Śląskich i odebrać kupon, który uprawnia się będzie do korzystania z autobusów, trolejbusów, tramwajów, transportu GSM. A już teraz Paulina Kozioł.
1: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
11: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, my musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie Centrum Kompetencyjne. To Centrum Kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane, żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję i implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
1: A może Pan podać przykłady?
11: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię, pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego angielskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszeczkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej, archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna. Podczas operacji to jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpracę wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym. W związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyjaki dla przedsiębiorstw. Robimy technologię dla wojska. Nie mogę o niej mówić, bo akurat ona, tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach. Wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
4: A dziękuję Paulino za materiał. Edyta, czekaj, żegnam się. To wszystko.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Gliwice stawiają na kulturę i szykują się do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Kongres Metropolia Kultury 2029. Nowa trasa wzdłuż ulicy Edisona. Miasto planuje kolejne połączenie do ulicy Andersa. Cały czas jesteśmy w Gliwicach. A w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych otwarto oferty w przetargu na budowę węzła przesiadkowego Gliwice-Kopernik. Edyta, czekaj, to tylko zarys tematów na dziś. Na początek kultura, ale jaka? Paweł Matuszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
12: Metropolitalny Kongres Kultury jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie co dwa lata. Jest to wydarzenie wędrujące. W 2027 roku odbywa się w Katowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury, natomiast my przejmujemy tą pałeczkę jako następni i już się do tego procesu przygotowujemy. Sam kongres jest to wydarzenie, które z jednej strony zrzesza profesjonalistów zajmujących się kulturą. W ramach takiego kongresu wyznaczamy sobie pewne kierunki działań w kulturze w całej metropolii, zresztą nawet w dalszym zasięgu ogólnopolskim czy ogólnoeuropejskim, ponieważ kultura nie zamyka się tylko w obrębie miast czy metropolii. I wyznaczamy sobie kierunki działania na przyszłość, konfrontujemy się z przeciwnościami, które będą z pewnością w kulturze, jak to w każdej dziedzinie, występują, i wymieniamy się doświadczeniami. To jest ta jedna odnoga. Druga odnoga polega to na tym, że chcemy, żeby poza tym takim kongresem profesjonalistów stało się to festiwalem miejskim, w ramach którego kultura po prostu wybrzmiewa na ulicach, która jest dostępna dla Gliwiczan, i w ramach tego przedsięwzięcia chcemy się chwalić tym, co mamy w mieście pod względem kultury najlepszego. Mamy marki swoje, mamy festiwale, mamy twórców, którzy bardzo prężnie działają. Chcemy, żeby oni byli również częścią tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chcemy łamać formuły takiego kongresu. Musi być dynamika zachowana, musi być bardzo racjonalne i podejście takie odważne do tej kultury. Kultura jakby ma przestrzeń do tego, żeby działać odważnie i wydaje mi się, że musimy trochę nawet prowokować tych dyskutantów, żebyśmy sobie dawali mocne wyzwania na tym kongresie. Programu jeszcze na ten moment nie mamy, będziemy go budować przy udziale również Gliwickiego Środowiska Kulturalnego, więc ten program będzie wypracowany, będzie odważny, to na pewno, ale będzie też urozmaicany właśnie działaniami kulturalnymi, żeby nie powodowało to tylko takiego profesjonalnego znużenia. Będziemy chcieli, żeby inne miasta również zaprezentowały siebie. Będziemy robić panele dyskusyjne, takie, w których o swoich doświadczeniach będą mówiły inne gminy. W zasadzie cała metropolia będzie zaproszona, również goście z zewnątrz. Tych profesjonalistów z pewnością to będzie kilkaset osób. Będą to dyrektorzy instytucji kultury, będą to również prezydenci miast lub zastępcy prezydentów odpowiedzialni za sektor kultury. Będą to z pewnością władze województwa. Myślę, że będzie szerokie spektrum osób, które będą brały w tym udział, między innymi również organizacje pozarządowe i twórcy. Więc myślę, że wybrzmi ta kultura taka jakby dobrze rozumiana przez ludzi, którzy ją na co dzień projektują i realizują. Ambicje mamy duże i chcemy, żeby Gliwice faktycznie rozbrzmiewały tą kulturą nie tylko u nas tutaj w mieście. My w naszym regionie jako metropolii jesteśmy wręcz zmuszeni do współpracy. My tą współpracę już rozpoczęliśmy z władzami metropolii, współpracujemy z Katowicem Miasto Ogrodów. Będziemy również częścią między innymi w jakimś stopniu Polskiej Stolicy Kultury w Katowicach, która w przyszłym roku się odbywa. I myślę, że ta współpraca szersza i pokazanie również swoich walorów, swoich marek kulturalnych, między innymi festiwalu, czy to ulicznicy, czy jazz w ruinach, czy jakakolwiek inna forma, czy muzyka klasyczna i dawna, która zaczyna budować w Gliwicach mocny konglomerat, który jest między innymi marką miasta. Chcemy to pokazać, chcemy, żeby gliwiczanie mieli do tego szeroki dostęp i to jest też jeden z kierunków takich, który myślę w kulturze jest ważny i który będzie wybrzmiewał na kongresie i w naszym działaniu Centrum Kultury Wiktoria, to fakt, żeby ta kultura wychodziła na ulicę mocno, żeby ona była namacalna, widzialna przez mieszkańców, żeby oni się o nią potykali.
4: Wydarzenie łączy środowiska kultury z całego regionu, a teraz przesiadamy się na rowery, oczywiście w Gliwicach.
13: Ogłoszony został już przetarg na budowę tej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Nadrzecznej. To jest odcinek między ulicą Orlickiego, a mniej więcej zjazdem do Centrum Handlowego Arena. Na tym odcinku będzie odrębnie droga rowerowa i odrębnie droga chodnik, droga dla pieszych bezpiecznych. Inwestycja ta ułatwi nam dojazd do rodzinnych ogrodów działkowych Radość, w tym do rewitalizowanego stawu na terenie tych ogrodów. Umożliwi nam też dojazd do Centrum Handlowego Arena oraz istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej między ogródkami w kierunku ulicy Gagarina Góry Chełmskiej, dalej Andersa. W tej chwili mamy już podpisaną umowę na brakujący odcinek drogi rowerowej między ulicą Jasnogórską a Orlickiego. Wykonawca wszedł już na teren budowy i ta inwestycja zakończy się w tym roku. Został już rozstrzygnięty przetarg, jest wyłoniony wykonawca i ten odcinek od ulicy Kochanowskiego do Toruńskiej to jest część tak zwanego Parku Południowego. Dodatkowo w trakcie realizacji jest również budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Edisona, od ulicy Portowej do Łabęckiej i tutaj bardzo czekamy również na zakończenie tej inwestycji, bo to jest bardzo ważny i przyjemny do komunikacji fragment. I od wielu lat miasto dąży do tego, aby utworzyć drogę rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej i sukcesywnie to się dzieje. Mamy już kilka fragmentów wykonanych, ale niestety mamy luki w tej trasie. Ale na początku tego roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na realizację projektu budowa tras rowerowych, regionalnych tras rowerowych w ramach funduszy europejskich dla Śląskiego. Rozstrzygnięcie tego konkursu spodziewane jest na przełomie czerwca, lipca, więc będziemy wiedzieli, czy mamy już na budowę, na kontynuację środki. I głównie chodzi to o połączenia, brakujące połączenia w Bojkowie między ulicą Łanową a Knurowską, między dawną stacją Trynek a ulicą Kujawską oraz na odcinku między akademicką a robotniczą.
4: Tyle Agnieszka Hanku z Gliwickiego Ratusza. A co z centrum przesiadkowym? Tym kolejnym Iwona Janik z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
14: Inwestycja, czyli cały węzeł przesiadkowy, powstanie w okolicy estakady Heweliusza. Ma połączyć różne środki transportu w jedno funkcjonalne miejsce codziennych podróży mieszkańców. Czyli zarówno będą mogli skorzystać sobie z różnych środków lokomocji. Całkiem niedawno Miejski Zarząd Usług Komunalnych otworzył już oferty w postępowaniu przetargowym na całą realizację inwestycji. Do postępowania zgłosiło się 6 wykonawców. W tej chwili wszystkie oferty są na etapie sprawdzania. Ceny tutaj tych ofert też znacznie się od siebie różnią, więc musimy tutaj wszystko też sprawdzić, czy jest zgodne z specyfikacją. Cała analiza i ocena ofert w tej chwili trwa. Węzeł przesiadkowy będzie zintegrowany z nowym przystankiem kolejowym Gliwice-Kopernik, który jest obecnie budowany przez Polskie Linie Kolejowe. Obie inwestycje mają być realizowane równolegle, aby stworzyć wygodny system przesiadkowy między samochodem, koleją, autobusem czy też rowerem. Coraz częściej ludzie przesiadają się na rowery. Tych ścieżek rowerowych też pojawia się w Gliwicach coraz więcej, więc jest taka możliwość przesiąść się z roweru gdzieś w dalsze miejsce. Centrum przesiadkowe, węzeł przesiadkowy, można to wszystko fajnie połączyć i płynnie przesiąść się w inny środek lokomocji. Będzie dodatkowa infrastruktura, zaczynając od miejsc parkingowych, około 127 miejsc parkingowych, w tym 7 miejsc przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowane będą drogi wewnętrzne, chodniki, ciągi piesze, droga rowerowa. Duży nacisk tutaj będzie położony na infrastrukturę rowerową. Na miejscu pojawią się zadaszone stojaki rowerowe, zamykane boksy rowerowe, stacja napraw rowerów, punkt ładowania rowerów elektrycznych, no i jest zaplanowana też stacja roweru metropolitalnego. Tutaj ważnym elementem też będzie skwer zielony. To będzie taka jedna czwarta całości tego węzła przesiadkowego. To będzie taki teren zielony. Powstaje też węzeł przesiadkowy w Gliwicach w dzielnicy Brzezinka. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację całego zadania. Także od tego czasu trochę ponad rok i myślimy, mam nadzieję, tak, że wszystko będzie gotowe. Tutaj warto też wspomnieć, że jest tutaj duże dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Jest to ponad 9,5 miliona złotych.
4: Czekamy na otwarcie kolejnego gliwickiego centrum, a już za chwilę o wystawie w Muzeum Historii Katowic.
15: Magda Mleczko, zapraszam. Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, te przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tę wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
16: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi, o tak, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach, a jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką. I wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
15: To ponad 100 lat przecież, nie?
16: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie no, można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
15: Tak. Na city wakacje. Breaki stały się bardzo popularne. Tak. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
16: Tak, majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
15: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu. No, ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, pani kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
16: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do Murcek, do gospody, do lasu, może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia.
4: Rozmawiała Magda Mleczko, a wystawa w Muzeum Historii Katowic potrwa do października.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
17: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się dzieje. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbając o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach, czy w tym, jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
4: Industriada też nie ominie Zabrze, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
15: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
18: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
15: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
18: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się między innymi dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program między innymi zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze w ramach swojej działalności, realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
15: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
18: No, dokładnie.
15: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
18: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa dwa dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
15: Koncerty. I co roku dołączają też kolejne obiekty,
18: dokładnie,
15: prawda?
18: Bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany, jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie dwudniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką
15: na torcie. Czyli taki biforek robicie.
18: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
15: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady Twarzy Przemysłu.
18: Dokładnie.
15: Że to nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
18: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriady, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład porcelany śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. Spisujemy historię, życiorysy, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
15: Wartość słowa.
18: Wartość wspomnień. Słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przechodzą nam w relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
15: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
18: Oczywiście Rozruch Maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
15: To będzie o 21:00, ja dodam.
1: O 21:00.
15: Ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego Rozruchu Maszyn w Galerii Szyby Ulisu w Katowicach. 19, 20 i 21. Wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej co zadzwonić, zapisać się.
18: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radio słuchacze zrozumieją. Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
15: No, ale różnie to bywa, na to już nie mamy niestety wpływu, tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start Industriady, tam też będzie sporo się działo, ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą. Nasz
18: dokładnie.
15: Czas antenowy nie jest z gumy, niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach, to będzie 14 czerwca i tam też będą bardzo fajne rzeczy aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje, ale jakie na przykład takie bardzo fajne, twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projekty udało wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
18: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
15: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
18: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy w stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego, ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historie tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej, stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawy, wydać katalog przybliżając tą tragedię górnośląską, ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić
15: do młodych ludzi.
18: Do młodych.
15: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3.
18: Dokładnie.
15: Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
18: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy nam uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i zarabiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
15: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
4: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta Czekaj, dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, zapraszam na program. Bytomskie perełki po industrialu na znaczkach pocztowych. Zaraz powiemy więcej. Powiemy też o chorzowskich amazonkach. Piękno Polski, Górny Śląsk to tytuł wyemitowanej właśnie przez Pocztę Polską serii znaczków, kopert, pocztówek i folderów kolekcjonerskich, a na nich Bytom.
2: Tomasz Sanecki, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
1: Bytom na znaczkach, zresztą nie pierwszy raz, no ale powiedzmy o tej ostatniej kolekcji.
2: Tak, Poczta Polska wyemitowała nie tylko serię znaczków, ale też pocztówki, koperty i foldery kolekcjonerskie. Znalazły się na nich dwa charakterystyczne obiekty w naszym mieście, czyli w Bytomiu, między innymi elektrociepłownia Sząbierki, a więc postindustrialna katedra, która przechodzi teraz rewitalizację, a więc obiekt z 1920 roku. I drugim takim obiektem, który pojawił się na, właśnie na tej serii kolekcjonerskiej, no to jest między innymi Górnośląskie Koleje Wąskotorowe i Parowóz Rejś, a więc również jedna z naszych największych atrakcji turystycznych w Bytomiu. Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
1: Czy ta seria będzie się powiększać? Czy jakieś słuchy doszły do Was, do Urzędu Miasta?
2: Tutaj nie wiemy, czy Poczta Polska będzie chciała tą serię oczywiście powiększać, ale jeśli tak, to z pewnością będzie jeszcze co do pokazania w Bytomiu, dlatego że jeśli chodzi o obiekty postindustrialne związane z przemysłem, albo też związane z historią Bytomia, która miała wpływ również na Górny Śląsk, mamy takich obiektów sporo, a więc myślę, że jeszcze byłoby wiele rzeczy do pokazania na znaczkach, jeśli chodzi o miasto Bytom.
1: No to jako historyk, jako miłośnik, autor książek, tak

0: klaser można by było uzupełnić, bo jest czym?
1: Myślę, że tak, że można by było uzupełnić klaser, bo nie tylko mamy się czym pochwalić, mamy piękne obiekty postindustrialne, ale mamy też piękne przecież tereny przyrodnicze, które też z pewnością można by było na takich znaczkach czy też widokówkach pokazać.
0: Czy te właśnie widokówki, koperty, znaczki dostępne są na terenie Poczty Polskiej, czy gdzieś tutaj dostępne są, nie wiem, w biurze promocji, na przykład przy rynku?
1: Z tych informacji, które uzyskaliśmy, są one dostępne w internecie. Tak jest. Tam odsyłamy i zachęcamy do kupna tej serii kolekcjonerskiej i po prostu zobaczenie, jak wyglądają piękne obiekty naszego miasta.
0: No to cieszmy się Bytomiem, pięknym urokiem, historią, a przy okazji, skoro mam Cię tutaj na wyciągnięcie mikrofonu, no to zapytam o Twoje wykłady, bo i tam z nich można się dużo dowiedzieć o Waszym mieście.
1: Tak, organizuję od stycznia wspólnie z Klubem Sportowym Skarpa Bytom wykłady poświęcone postindustrialnej historii miasta Bytomia. Najbliższy wykład, który będę miał, to 10 czerwca o godzinie 17 w hotelu przy Skarpie przy ulicy Kilara 29 w Bytomiu Rozbarku. A teraz ten wykład będzie poświęcony zielonym płucom Bytomia, a więc terenom przyrodniczym, które powstały na terenach poprzemysłowych. Między innymi podczas tego wykładu zaprezentuję historię rezerwatu Segiet, użytku ekologicznego Werona, ale również zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły, Suchogórskiego Labiryntu Skalnego, ale również opowiem o miejskich parkach, które również powstały na terenach poprzemysłowych, między innymi Park Miejski Kachla, Park Amendy, Park Grota czy też Park Mickiewicza. To są wszystko parki, które powstały na terenach, gdzie kiedyś wydobywano różnego rodzaju surowce. No i teraz są one ozdobą naszego miasta, ale trzeba pamiętać, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu była tam prowadzona działalność produkcyjna i przemysłowa.
0: Potem wakacyjna przerwa?
1: Tak, potem wakacyjna przerwa, no i praca nad kolejną książką związaną z zakładami przemysłowymi i produkcyjnymi w Bytomiu. No i myślę, że tutaj również pasjonaci przemysłu znajdą wiele ciekawostek, bo i będzie o hutach, elektrowniach, ale również o karbidowni, dawnym browarze w Bytomiu, no i takich zakładach produkcyjnych, o których dzisiaj bytomianie mało wiedzą, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Bytomiu odgrywały bardzo ważną rolę.
0: Co, w przyszłym roku książka do zdobycia?
1: Myślę, że dopiero w 2028 roku, dlatego że sporo materiałów już mam zebranych, ale jeszcze sporo przede mną czeka odwiedzin w archiwach i bibliotekach, bo okazało się, że w różnego rodzaju instytucjach jest sporo dokumentacji, która jeszcze pozostała po tych obiektach, no i myślę, że trzeba ją dokładnie przejrzeć, aby tutaj wydobyć te najciekawsze rzeczy związane z tymi zakładami.
0: Zdjęcia Ece Szombierki wykonał Arkadiusz Janocha z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, natomiast parowóz Ryś uchwycił w swoim obiektywie Mariusz Senderowski ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, a do projektu koperty folderu wykorzystane zostały też zdjęcia Łukasza Gomolucha. A teraz Paulina Kozioł ze swoim materiałem z Chorzowa.
2: Piersi w dłoń i dotykamy. Podczas Dnia Matki chorzowskie amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
3: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
2: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby pani mogła powiedzieć, jak je poprawnie wykonać?
3: Takie samobadanie polega na tym, że najlepiej wykonać je w czasie kąpieli. Wtedy po prostu sama pierś i ręka jest śliska. Badamy się 2-3 dni po miesiączce albo, jeżeli jeszcze nie miesiączkują dziewczęta, to wtedy badamy się w jednakowym dniu miesiąca, czyli pierwszy, piąty, dziesiąty. Wybierajmy ten sam dzień i badamy raz w miesiącu. I badamy się w ten sposób, że uginamy rękę pod, powiedzmy,

0: Badając pierś prawą, badamy lewą ręką, a badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu. Staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
1: Co nas powinno zaniepokoić? Jeśli obserwujemy pierś, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
0: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając wykluczyć może.
1: Powiedziała Pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
0: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, dbamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować albo w ogóle tego nie powinno być.
2: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
1: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
2: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe. Bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone. Ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. To nie jest wyrok. Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. Jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
1: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samobadanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Hutników?
2: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię, tak, ja jestem świadoma, oczywiście, jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będąc zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
1: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
2: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak wyszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia. Nie tabu, nie wstydem. Normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić. My razem sobie pomagamy.
1: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
2: To są kobiety petardy. To są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. A one nie. One nie dość, że przepracowały swoje trudności lub pracują nad nimi dalej, to jeszcze idą do ludzi, wyciągając rękę i mówią, chodźcie, pomożemy wam, chodźcie z nami. Może być dobrze, może być pięknie. Warto tylko coś zrobić dla siebie. I to pokazują w sposób pozytywny, humorystyczny, radosny i celebrują życie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i one jest spokojne.
1: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
2: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się.
3: Paulina Kozioł przygotowała dla nas materiał. Kochane Amazonki, ściskamy was mocno.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Uczniowie kolejnych bytomskich szkół mogą korzystać z bezpłatnej, oczywiście świeżej wody. To za sprawą nowych dystrybutorów montowanych przez bytomskie wodociągi. W ramach drugiego etapu akcji Najlepsza Przerwa, ta z wodą, urządzenia pojawią się w 10 szkołach podstawowych i 3 obiektach sportowych w Bytomiu.
5: Dariusz Laksa, dyrektor Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.
3: No, efekt jest i rzeczywiście dystrybutor jest używany.
5: Tak, jest używany na tyle często, że w trakcie przerw musimy pod nim rozkładać szmatę, żeby chłonęła. Wiadomo, że dzieci bardzo często też nieuważnie tą wodę nalewają, się rozlewa. Także roboczo na co dzień mamy tam szmatę i obsługa szkoły dosyć często musi ten nadmiar wody ścierać z podłogi, co tylko też świadczy o tym, że dystrybutor jest w ciągłym i pełnym ruchu.
3: Tak jak pan patrzy, młodzi czy bardziej starsi uczniowie korzystają?
5: Myślę, że nie ma tego co rozgraniczać. Starsi bardziej świadomie na pewno też wiele godzin codziennie na treningach spędzają. Młodsi myślę, że bardziej z naśladownictwa starszych, z chęci skorzystania z samego urządzenia. Nie jest tym wyznacznikiem napicie się świeżej, czystej wody, tylko no, nie ukrywajmy, też troszeczkę zabawa urządzeniem, ale klasy starsze, klasy 4., 5., 6. do 8. Bardzo często, bardzo świadomie zdarza mi się na lekcji też wychowania fizycznego. Uczeń pyta, czy może wyjść, oczywiście nie może, ale zdarzają się takie zapytania, czy może wyjść uzupełnić sobie bidon z wodą, bo mu się skończyła w trakcie lekcji, gdzie tam na wychowaniu fizycznym uczniowie mają tą możliwość uzupełniania płynów. Myślę, że wszystko po trochu. Przede wszystkim uzbrajanie dzieci w świadomość tego, że picie czystej, filtrowanej wody ma znacznie większe korzyści niż czegokolwiek innego typu napoi słodzonych, gdzie niestety żyjemy w takich czasach, że punktem wyjścia są wszelakiego rodzaju napoje słodzone, gazowane, gdzie dzieci mają już niestety do tego dostęp, bo jest to wygodne wrzucić 2-5 zł do automatu, do skrzynki i tą butelkę odkręcić, wypić, wyrzucić do kosza. Tutaj trzeba przejść przez całą szkołę, dbać o tą butelkę, myć ją, mieć swoją, także ten aspekt wychowawczy i uświadamianie dzieci, że picie wody przynosi znacznie większe korzyści niż picie napojów gazowanych czy też słodzonych.
3: Zwłaszcza, że jest to szkoła sportowa.
5: Tak jak już kilkukrotnie wspomniałem, każdy z oddziałów ma 13 godzin sportu dodatkowo plus lekcje wychowania fizycznego i jest to przeplatane również z zajęciami edukacyjnymi, gdzie uczniowie po treningu sportowym wracają na lekcje bądź po lekcjach jadą na treningi sportowe, na obiekty, także to nawodnienie jest bardzo ważne, tym bardziej, że rozpoczyna się okres letni, będą upały, także to jest bardzo, bardzo ważne tutaj w tej szkole.
6: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
3: Sport to zdrowie, woda to zdrowie. Szkoły w Bytomiu zaopatrzone są w te urządzenia i one chwyciły, mówiąc kolokwialnie, dzieciaki je lubią i korzystają.
6: Tak, no jak słyszeliście Państwo, te dystrybutory, czy raczej woda z tych dystrybutorów cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. To kolejny etap. W pierwszym etapie te dystrybutory powstawały w szkołach średnich, docelowo mają powstać we wszystkich szkołach podstawowych. W tej chwili jest tych szkół podstawowych 10 plus 3 kluby sportowe, bo ten program nie zamyka się tylko i wyłącznie do szkół, więc on trwa i będzie trwał tak, aż osiągniemy ten cel, o którym powiedziałem. I bardzo się cieszę, że ludzie coraz częściej dochodzą do wniosku, że woda niegazowana, niesłodzona, bez soku jest najzdrowsza, a chyba nie ma wątpliwości, że pokazują to sami sportowcy, że podczas zawodów przede wszystkim uzupełniają płyny czystą wodą i tak też jest tutaj.
3: O jakość wody w Bytomiu możemy być spokojni?
6: No bez wątpienia. Ten dystrybutor oczywiście ma filtry odpowiednie, natomiast woda, która płynie w kranach w Bytomiu, jest wodą pitną, spełniającą wszystkie normy i parametry, także bez strachu i bez wątpliwości można ją spożywać bezpośrednio.
3: No to muszę zapytać, czy szykują się jakieś duże inwestycje wodociągowe w Bytomiu?
6: No tak jak Państwu mówiliśmy, wiele rzeczy się w bytomskich wodociągach dzieje. Duże inwestycje w odnawialne źródła energii, te, które pozwolą na to, aby ta energia była wykorzystywana do tego, co robią wodociągi. Przecież mamy oczyszczalnie ścieków, przepompownie i ta energia jest bardzo istotna. Centrum edukacyjne, czyli remont, rewitalizacja starej spalarni i oczyszczalni ścieków w Śródmieściu. To wszystko jest w trakcie, więc myślę, że w przyszłym roku już będziemy widzieli pierwsze efekty wszystkich prac budowlanych.
7: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z o.o.
3: No i kolejne urządzenie zawisło w szkole.
7: Tak, realizujemy kolejną edycję montażu dystrybutorów wody w szkołach, tym razem podstawowych. Jest to druga edycja akcji promocyjnej. Pierwszą edycję zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Zainstalowaliśmy dystrybutory wody w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku 10 dystrybutorów zostanie zamontowanych w szkołach ponadpodstawowych oraz klubach sportowych. W latach kolejnych akcje będziemy realizować w dalszym ciągu.
3: Do tej pory ile tych urządzeń zostało wmontowanych?
7: Na chwilę obecną zamontowaliśmy 26 dystrybutorów wody w szkołach i klubach sportowych.
3: Ciekawa jestem, ile litrów wody się przelało?
7: Jeszcze takich danych nie mamy. Mam nadzieję, że jest to liczba ogromna.
3: Bytomskie wodociągi, jak widać, kontynuują działania rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku, kiedy dystrybutory zamontowano w 13 szkołach ponadpodstawowych. A teraz w programie zmieniamy temat.
8: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
9: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie centrum kompetencyjne. To centrum kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane. Żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję, implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
8: A może Pan podać przykłady?
9: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożone z proces, ponieważ ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszeczkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej, archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna. Podczas operacji to jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpracę wchodzą też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym. W związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyjaki dla przedsiębiorstw. Robimy technologię dla wojska. Nie mogę o niej mówić, bo akurat ona tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach. Wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
10: Dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. Centrum Kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji Sieci Badawczej Łukasiewicz jest, mówiąc obrazowo, miejscem, w którym polski przedsiębiorca, ale także polski samorządowiec, który odpowiada za realizację różnych funkcji publicznych, takich jak szpitalnictwo i inne funkcje użyteczności publicznej, będzie mógł spotkać się z naukowcem, z inżynierem Sieci Badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, z rozwojem sztucznej inteligencji, z implementacją także modeli sztucznej inteligencji i dowiedzieć się, w jaki sposób implementować te narzędzia do swojej bieżącej działalności, po to, żeby ulepszać procesy, zwiększać efektywność działania i obniżać koszty. Wierzymy, że to jest bardzo istotna praca polskiej nauki na rzecz zwiększenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększenia produktywności polskiego sektora przedsiębiorstw.
1: A to, że teraz będziecie tutaj w Katowicach, to jest jakiś łatwiejszy dostęp do przedsiębiorców tutaj właśnie ze Śląska albo po prostu mieszkańców?
10: My rok temu właśnie w Katowicach powołaliśmy jako Sieć Badawcza Łukasiewicz na bazie aktywów po innym, dawnym Instytucie Technik Innowacyjnych w Górnictwie, nowy Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa właśnie tutaj w Katowicach. I tutaj grupujemy nasze zasoby związane z implementacją narzędzi AI. W związku z tym to tutaj pracują, w tym instytucie pracują nasi inżynierowie z tego zakresu. No niemniej oczywiście usługi tego instytutu dostępne są w całej Polsce, nie tylko na Śląsku.
8: Paulina Kozioł.
4: Zmieniamy temat.
11: Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej. W ostatnim czasie zaczęliśmy w Katowicach sadzić mikrolasy. Są to nasadzenia na dosyć niewielkiej powierzchni, ponieważ zajmują około 250 metrów kwadratowych i ideą jest, żeby na tej przestrzeni posadzić dosyć gęsto drzewa. Około 3 do 5 sadzonek na metr kwadratowy, czyli wychodzi tak około 700 sztuk drzew na cały mikrolas. Więc dlatego stąd ta nazwa mikrolas. Natomiast mamy już w Katowicach 3 posadzone mikrolasy, a w ostatnim czasie posadziliśmy też 4. On jest wyjątkowy z tego względu, że dotychczas sadziliśmy w Katowicach w mikrolasach nasze rodzime gatunki drzew. Klony, dęby, brzozy. Natomiast w tym mikrolesie 4 znajdą się francuskie gatunki drzew, ponieważ wynika to ze współpracy Katowic z miastem partnerskim Saint-Étienne. Przedstawiciele tego miasta odwiedzili nas niedawno na konferencji, którą organizował Zakład Zieleni Miejskiej i na jej zakończenie właśnie posadziliśmy właśnie taki mikrolas z drzewami francuskimi. No tak naprawdę tej zieleni cały czas chcemy, żeby było więcej w miastach, w takich zurbanizowanych okolicach. No właśnie chcemy, żeby było zdrowsze powietrze, żeby estetyka otoczenia była lepsza, a nie wszędzie da się zawsze umieścić takie większe parki czy skwery. Dlatego wyszukujemy takie miejsca, gdzie można tą roślinność posadzić. No i takie właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie sadzić mikrolasy. Ta metoda staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Pojawiają się te mikrolasy w wielu miastach europejskich. No i teraz do tego grona postanowiły dołączyć Katowice. Dotychczas sadziliśmy polskie gatunki drzew, natomiast ten mikrolas jest właśnie pod tym względem szczególny, że znalazły się w nim francuskie odmiany drzew. Generalnie te odmiany powinny się u nas również dobrze przyjąć, ponieważ mają bardzo podobne wymagania glebowe, klimatyczne, więc tutaj nie ma obaw, że inny klimat może im zaszkodzić. Drzewa, które zasadzimy w czwartym mikrolesie, to m.in. jarząb, wiśnia ptasia, kasztan jadalny, trzmielina europejska, leszczyna, deren jadalny, porzeczka alpejska i śliwa tarnina. Te mikrolasy są sadzone na powierzchni około 250 m kwadratowych. Czyli z jednej strony nie jest to duża przestrzeń, ale jednak jakby tak porównać na przykład do jakiego klasycznego, standardowego domu, no to jest troszeczkę więcej tej zielonej oazy. Więc no tu różnie można do tego podchodzić, czy to jest mała przestrzeń, czy troszeczkę większa, ale na pewno będzie bardzo fajnym uzupełnieniem takiej miejskiej zieleni, miejskiej zabudowy, ponieważ ten mikrolas jak już urośnie, no to wtedy będzie tworzył taką fajną zieloną enklawę. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
3: I tak oto kończymy magazyn dziś informacjami z Katowic. Edyta Czekaj.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Wizyta w Teatrze Śląskim. Wielkie koszenie trafy w Zabrzu to tylko część tego, co dziś w programie. Edyta Czekaj. Na początek wygodnie rozsiądziemy się w fotelu, ale dodam, że w tym fotelu teatralnym razem z Pauliną Kozioł.
8: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas. A to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
12: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
8: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
12: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia, mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
8: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
12: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
8: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
12: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie, jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. Tak, i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
13: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne. Mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
14: Nazywam się Jerzy Głybin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
13: I moim mężem.
14: Też.
13: A ja to jest żoną.
14: Tak,
13: też.
14: Lubię. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieraka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję, Jona, i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Do tego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
13: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
14: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
1: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
14: Nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy. I w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
13: Kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
14: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
1: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
13: Znaczy to są podosobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, tak, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
14: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znałem, kiedy nawet byliśmy razem.
15: Wyssałeś nam całe ciepło w prześcieradła. Iść i piszczeć jak mysz w swojej norze.
16: Andrzej Warcaba, sąsiad Gunkel.
1: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak? Do tego małżeństwa.
16: Zawirowania może nie, trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane. Jednym słowem, ta postać, nie można jej określić, że to tylko sąsiad przyszedł i tak dalej. dalej. No, to jest teatr. Ona coś więcej znaczy. Nie wiadomo, czy on tu się zjawił, czy to był on, czy to jest w ich głowach. Ja to tak zostawiam w zawieszeniu, celowo, bo to nie jest tak jednoznaczne. Może w ten sposób to ujmę. I przez to jest ciekawe do roboty, po prostu do pracy dla aktora.
1: Czyli można to na różny sposób interpretować z punktu widzenia widza.
16: To już zostawiam właśnie widzowi, bo zewnętrznie to wszystko jest tak, jak pani mówi. Przychodzi sąsiad, intruz i jak gdyby wpakuje się w ich życie, co jest i prawdą, ale niekoniecznie do końca.
17: Nazywam się Radosława Niezgoda. Zazwyczaj używam zrobienia Radośna Niezgoda w swoich spektaklach. Zajęłam się scenografią.
1: To proszę o niej opowiedzieć, bo to jest scenografia, która oddaje ten ząb czasu, że to małżeństwo już trwa kilkadziesiąt lat.
17: Tak, po pierwsze jest to kwestia jakby stażu małżeństwa, ale też dla mnie jest to przestrzeń nie do końca rzeczywista, do której nasi bohaterowie trafili, żeby pogodzić się w tym miejscu ze swoją śmiercią. Chciałam pokazać, jak długo oni się w tym miejscu muszą znajdować, ale też chciałam poniekąd przez moją drugą pracę, w której oglądam, jak mieszkają ludzie w Polsce, pokazać, że no, takie są realia naszego życia często. Że wcale nie ma idealnego porządku, nie ma idealnie ułożonych mebli, nie mamy mieszkań jak z katalogów, tylko to są mieszkania, w którym funkcjonuje bardzo duży miszmasz i też meble poniekąd, które dobieramy w naszej rzeczywistości, w naszym mieszkaniu, opowiadają o nas. Więc tą przestrzenią chciałam też opowiedzieć trochę historię naszych bohaterów, którzy musieli dużo znieść w swoim życiu, żeby dojść do momentu, w którym teraz się znajdują.
3: Zapraszamy do innych śląskich teatrów, a teraz zejdźcie z drogi, trwa koszenie w Zabrzu.
18: Adam Kolenda, Miejski Zarząd Drogi, inspektor do spraw utrzymania letniego i zimowego miasta. Te nie mamy harmonogramu koszenia, bo to wszystko zależy od pogody, jak ta trawa szybko wyrośnie, kiedy. Generalnie mamy kretności koszeń, czyli to jest od 2 do 5 na terenie miasta w zależności od rejonu. Pierwsze koszenia zawsze zaczynają się gdzieś w połowie maja, początek czerwca, to też zależy, jak ta trawa szybko nam wyrośnie. No i teraz jesteśmy w trakcie właśnie tych pierwszych koszeń. Zaczęliśmy kosić już od zeszłego tygodnia i sukcesywnie miejsce po miejscu przy pasach drogowych kosimy trawy. My zajmujemy się pasami drogowymi, także też te koszenie nasze wygląda troszeczkę inaczej niż inne koszenia. My nie używamy do tego tylu pracowników ręcznych, że tak to nazwę. Tylko to jest praca maszynowa, gdzie jedzie maszyna i kosi pas drogowy trawy, te, które tam musimy skosić. Przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. To są te główne ciągi komunikacyjne, drogi publiczne w Zabrzu, ale między innymi zaliczamy też drogę krajową 88 i drogową trasę średnicową, którą też utrzymujemy pod względem zieleni, koszenia i tak dalej. Ostatnie koszenia to jest późna jesień. Też czekamy z tym ostatnim koszeniem zawsze tak, żeby już to potem na zimę było gotowe, koszenia, wygrabianie.
3: Ostrożnie oczy szeroko otwarte trzeba mieć.
4: Zmieniamy temat.
19: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorym a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami. kolejami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydmutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Klimatyczne, urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów, a podróż pociągami Kolei Śląskich to świetna okazja do zobaczenia i sfotografowania tego i owego. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć taką swoją podróż, biorąc udział w zorganizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr.
19: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorym a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydmutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w 5 kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
3: Podobne akcje, atrakcje i konkurs organizuje też Kolej Wąskotorowa w Bytomiu, a tymczasem Paulina Kozioł zabierze nas na plażę, choć to miejsce przeznaczone dla bezdomniaków ze schroniska.
8: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
20: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
8: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
20: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
8: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
20: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
8: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
20: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
8: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
20: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
8: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
20: Tak, taki mamy plan.
8: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
20: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
21: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
8: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
21: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie to wszystko all inclusive.
8: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym. Dlaczego to jest dla nich takie fajne?
21: No jest to na pewno odskocznie od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
8: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
21: Oczywiście, mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
8: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
21: Na pewno, niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
8: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
21: Myślę, że tak, i miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
8: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł, rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
21: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
8: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
21: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
8: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów.
3: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostały zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
6: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
7: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście, budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym organizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wodę naszym mieszkańcom.
3: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi bytomskich wodociągów. No to taki jeszcze jeden krótki temat. Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany. Taki będzie tunel pod katowickim rondem imienia generała Ziętka. Miejski Zarząd Ulic i Mostów rusza z pierwszą od 20 lat modernizacją. Magda Poddańczyk.
0: Zakres prac obejmuje m.in. modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
2: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
3: Prace mają potrwać do końca tego roku. Edyta, czekaj.

0: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Po reklamie.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, zapraszam na program. Czym grożą skoki do wody? Nagłówkiem, złamaniem kręgosłupa, wstrząśnieniem albo przerwaniem rdzenia kręgowego, czy też niedowładem kończyn dolnych i tak dalej. Dziś w programie padną mocne słowa i rady, ale dla oddechu zabierzemy Was też do teatru, na spektakl. A teraz już dr Izabela Hanek, lekarka kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym w Sosnowcu.
2: Wszyscy wiemy, że zbliża się wielkimi krokami na szczęście okres wakacyjny, który wszyscy bardzo lubimy. To jest to taki okres też niefrasobliwości, trochę odpoczynku, trochę rozluźnienia różnych pomysłów i zdarzają się sytuacje, w których młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie pod wpływem alkoholu i niekoniecznie próbują swoich sił w skokach do wody, które niestety z różnych przyczyn mogą się skończyć tragicznie. Po pierwsze, jak wiemy wszyscy, urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii wstępnie, gdzie ci młodzi ludzie trafiają. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia, które też alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę, relaksując się nad wodą. Alkohol obniża nasz krytycyzm przede wszystkim i zapominamy o rozsądku, niestety. Co wszyscy wiemy, potem podawane jest w liczbach utonięć, które się zdarzają w naszym kraju w okresie wakacyjnym.
1: Nie bagatelizujemy tego. Zdrowy rozsądek, kochani. A teraz chwila relaksu i Magda Mleczko.
3: To historia o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż budzi żonę i mówi jej, że chce odejść. Udręka życia to jest nowy spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach, tym razem na scenie kameralnej. W roli Lewiwy Popoch, Bogumiła Murzyńska. Dzień dobry. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: A w roli Jony Popocha Jerzy Głybin. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
3: Muszę przyznać, że kiedy przeczytałam o tym spektaklu, to pomyślałam sobie, że to praktycznie jest życie każdego z nas, bez względu na wiek.
4: Tam nawet pada na końcu zdanie, będzie to także ich życie. I to jest cała prawda, tak? Tak, tak, bo no, w końcu relacje te małżeńskie no, niby mogą być bardzo różnorodne, a jednak pewne rzeczy się jakby powtarzają.
3: Czy w takim razie, skoro taka sytuacja może przydarzyć się każdemu z nas, że jedna z osób w małżeństwie budzi się i mówi, słuchaj, ja już nie chcę kontynuować tego związku, to jest spektakl dla każdego?

0: go prywatnie. Skoro się pan budzi z tą myślą, zostawiam żonę, to może jakiś sen się prześnił?
1: Nie musi być sen. Ludzie się budzą, patrzą i nagle wnętrza, które wydawały się intymne, bliskie, swojskie, są obce. Sen? Możliwe, że sen, bo tam pojęcie snu i zagadnienie snu w tych pierwszych scenach odgrywa znaczącą rolę, bo ona zarzuca swojej żonie, że ona śni o czymś, w czym on nie może brać udziału. Ale to nie o sen tak naprawdę chodzi, tylko o to, że każdy z nas w życiu przechodzi taki moment, kiedy nagle patrzy na świat jak przez ciemne okulary, jak przez szare szkła. I wszystko, co wydawało się piękne, jest po prostu szare i nieciekawe. I budzi się też myśl taka, czy można coś w życiu zmienić. A jeśli można, to czy mimo wszystko nie jest za późno? My mamy sytuację ekstremalną w tym spektaklu i w tym tekście, bo to jednak jest rzeczywiście małżeństwo z długoletnim stażem. Jest niewątpliwie oczywiste moim zdaniem, że w pewnym wieku i z takim właśnie stażem małżeńskim pewne decyzje podejmuje się trudniej. Niemniej to jest takie przestroga przed tym, że te decyzje jednak mogą być podjęte. W tym nie ma nic takiego, co by wykluczało. Ja też, tak jak Bogusia powiedziała, raczej nie opowiadam się za takimi rozwiązaniami, ponieważ jak wszystko albo wiele rzeczy na świecie, takie małżeństwo zasługuje na to, by o nie walczyć. I nawet jeśli coś się w nim nie układa, to jednak kiedyś tam składamy jakąś przysięgę. Dla mnie jako mężczyzny to jest istotne, bo wychodzę z założenia, że mężczyzna, jeśli daje słowo, to powinien tego słowa dotrzymać, niezależnie od tego, jak bardzo zmieniają się okoliczności. Jest to. Jak jeszcze ktoś jest na przykład osobą wierzącą i składa to wobec Pana Boga, obecności księdza, to jeszcze tym bardziej. Ale nie tylko przecież. Słowo człowieka musi być słowem, a nie od chwilową zachcianką. Warto wtedy, mimo trudności, mimo przeciwności, mimo odmiennych nastrojów, dotrzymać tego słowa i zrobić wszystko jednak, by jakiś związek, jakąś relację zachować, bo to nie jest tylko to, że ludzie się kochają bądź nie. Rodzina, małżeństwo to jest pojęcie dużo szersze niż, chociaż niewątpliwie miłość jest fundamentem i podwaliną takiego związku, ale no, obrasta z latami. Różne inne wartości, które z tego stanu wynikają.
0: Jak grana przez panią bohaterka walczy o utrzymanie tego małżeństwa?
2: Krótko słowa, to w każdy możliwy sposób.
0: Czyli na przykład? Co
2: no
0: robi?
2: Na przykład, no nie będę teraz zdradzać wszystkich takich naszych pomysłów z tego fragmentu, który jest na scenie. No wspomnienia, jakby je przywrócić, a jakieś przyzwyczajenia dobre, coś, co było i się sprawdziło, czy się jeszcze raz sprawdzi i tak dalej. No to, co my kobiety, że tak powiem, znamy, potrafimy podobno jako całość, mówię teraz o całej populacji pań, że to działa.
0: My kobiety mamy te swoje sposoby.
2: Tak. Działa lub nie. Tutaj w tej sztuce różnie. Troszkę działa, troszkę nie działa, ponieważ przeciwnik jest dosyć twardy.
0: Uparty
2: i twardy, tak. I jakby w pewnym momencie wygląda, że zdeterminowany. Potem się okazuje na szczęście, że może nie do końca. No ale dlatego to mówię, że to jest praca rzeczywiście taka praca, jak to się mówi, na ugorze.
0: I w tym spektaklu pojawia się jeszcze trzecia postać, która no właśnie, tak. Mąci czy pomaga?
2: Ja wiem, tak mi się pierwsze co nasunęło, ani mąci, ani pomaga. To znaczy jest to postać, która sama w sobie jest dosyć dramatyczna, ponieważ jest to człowiek wysoce, taki pozbawiony wszelkich jakichś chyba rzeczy, które człowiekowi pomagają w samotności, a on jest absolutnie samotny. Tak wynika z scenariusza i tak to jest. Więc człowiek, który jest sam i który doszedł do wniosku, że właśnie jakby nie wytrzymuje tej presji samotności i dlatego się zjawia u nas, bo jakoś szuka...
0: Dziury w całym?
2: Nie dziury w całym. On szuka człowieka drugiego. Szuka nas. No niestety w tym kawałku, to on tak nie znajduje tak od nas, prawdę powiedziawszy, wielkiej pomocy.
0: Zapraszamy Państwa na Udręka Życia, nowy spektakl na scenie kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach.
1: Serdecznie wszystkich, którzy słuchali naszej rozmowy i którzy wiedzą o tym, że ta zapraszamy na ten spektakl. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby był atrakcyjny. Więc, a myślę, że też nie jest to spektakl.

0: o niczym.
1: Tak, tworzywo jest niewątpliwie atrakcyjne.
2: Serdecznie zapraszamy. Moimi gośćmi była Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Bardzo Wam dziękuję za tę wizytę i za tę rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo także.
3: Do teatru zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję. Ćwiczenie Arena 2026 to skoordynowane działania instytucji, ale także służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych.
4: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu PreZero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w PreZero Arenie Gliwice i na stadionie, Superauto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób, więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do PreZero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
3: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
5: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże. Ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż. Bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu. Na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice. Ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia. Ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to, jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi. Kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
3: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
6: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód. samochód. Więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz ze skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam siłownię i właśnie strefę street workoutu, też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
3: A w planach jest coś więcej, skorzysta staw Szuwarek i okolice.
6: Miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. Ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, boisko 3 w 1, siłownię plenerową, strefę street workoutu, także tutaj bardziej sportowo.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
8: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadził właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
3: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego kopciuszka.
8: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
3: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
8: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego. Trzecie Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
3: Obok Korfantego?
8: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
9: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku. Mimo, że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli m.in. późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. M.in. żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej brygady karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji. No, część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
3: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sonecki, bytomski historyk, a już się z wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Pałacu Kawalera w Świerkańcu podpisana została umowa na zaprojektowanie przebudowy pałacu dachu. To pierwszy krok w kierunku remontu obiektu. Edyta Czeka i na początek wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
10: Pałac na pewno potrzebuje inwestycji. Jesteśmy przekonani, że jest to ważne dla naszych mieszkańców, zarówno dla naszych, jak i dla turystów przyjeżdżających tutaj. Pałac, jak wiemy, potrzebuje tej inwestycji. Ten remont dachu Pałacu Kawalera, już mówi się o tym od wielu lat. Myślę, że tutaj to uroczyste podpisanie umowy na zrobienie projektu i remontu tego dachu pozwoli na to, że w przyszłości wykonamy ten remont. Dach jest największym problemem tutaj tak naprawdę. Jest on nieszczelny. Ma on swoje lata. Przez wiele lat był niedoinwestowany, dlatego musimy zacząć od dachu, żeby móc później myśleć o jakimkolwiek remontach kolejnych. To jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Myślę, że jedna z ważniejszych tutaj w parku. Te obiekty po prostu my jako samorządy musimy chronić i projekt jest tego pierwszym etapem. Żyjemy w takich czasach, gdzie nie wiemy, w którym kierunku pójdą dofinansowania w kolejnym roku. Będziemy walczyć o te środki na pewno w Urzędzie Marszałkowskim, w Metropolii, w budżecie państwa lub w budżecie Komisji Europejskiej. Będziemy szukać tych środków. Na pewno będzie łatwiej, jeżeli projekt będzie gotowy i będzie czekał na odpowiednie dofinansowanie.
11: Nazywam się Marek Domogała. Firma, tak jak nazwisko, dodatkowo jeszcze w nazwie jest nadzór budowlany, projektowanie, kosztorysowanie. Rozsądny człowiek powinien powiedzieć, że wydaje mu się, że jest gotowy, a nie, że na pewno jest gotowy, więc chyba jestem gotowy. Jesteśmy też po pierwszych oględzinach tego dachu. Jest on w stanie dostatecznym, aczkolwiek wymagającym remontu. No a zakres prac, który jest do wykonania po tych pierwszych oględzinach, pozwala stwierdzić, że powinniśmy ten projekt wykonać w miarę sprawnie i dobrze. Sama kopuła, myślę, że nie stanowi jakiejś dodatkowej trudności, aczkolwiek trzeba będzie się pochylić nad tym tematem, wykonać odpowiednie zalecenia co do konserwacji konstrukcji stalowej, no i wymiany oszklenia. Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, czyli pozwoleniem konserwatora zabytków i pozwoleniem na budowę, jest do 11 grudnia 2026 roku. Natomiast zakres prac, który jest do wykonania, no polega przede wszystkim na wymianie pokrycia, uszczelnieniu tego pokrycia, wymianie obróbek blacharskich, przemurowaniu czy wymianie elementów kominiarskich, uzupełnieniu ław kominiarskich, wymianie instalacji odgromowej. No i pewnie będziemy się zajmować też częścią attyki, balustrad z piaskowca i pierwszego bądź ostatniego, zależy jakbyśmy liczyli, gzymsu poddachowego. Z punktu widzenia technicznego na pewno od dachu trzeba zacząć.
3: A teraz już zmieniamy temat.
12: Mechanik z Tychów samodzielnie wyremontował zabytkowy trolejbus. Prace nad renowacją 40-letniej maszyny trwały 2 lata i są właśnie na finiszu. Aleksy Lipka, mechanik tyskich linii trolejbusowych, ma jeszcze jedno kluczowe zadanie – ruszyć maszynę z miejsca. Bo chociaż retro trolejbus odpala, to nie chce pojechać. A teraz posłuchajcie, jak to się wszystko zaczęło.
13: Ja wcześniej tutaj nie pracowałem, jak zaczął się remont Skody, czyli można powiedzieć, koledzy przede mną zajęli się blacharką, czyli wymienili całe płaszczycie, wymienili część kratownic, która była, powiedzmy, mocno skorodowana. Później jeden z tych mechaników odszedł, no i nie było osoby, która by mogła przejąć dalsze, powiedzmy, składanie tego trolejbusu, więc kierownictwo, z racji tego, że po pracy hobbystycznie zajmuje się budowaniem samochodów, wszyscy o tym oczywiście wiedzą, więc kierownictwo przyszło i zapytało się, czy nie podjąłbym się doprowadzenia tego projektu do końca.
12: To jakie prace musiał pan już wykonać?
13: Ja przejąłem dokładnie Skodę w momencie, kiedy już była zapodkładowana. Przy czym w momencie, kiedy przyjechała do mnie na halę, jeszcze było do wykonania kilka prac blacharskich, czyli trzeba było skończyć jeszcze, powiedzmy, klapy, wymienić parę elementów w środku, które były zgnite. Zajęło mi to około tam, powiedzmy, 2-3 miesięcy, no i później przystąpiłem do dalszych prac, czyli malowania wszystkich elementów. Tak naprawdę to tutaj można powiedzieć, że przy tej Skodzie robiłem wszystko, poprzez malowanie elementów, układ elektryczny, układ pneumatyczny, tak naprawdę wszystko po kolei.
12: Taka gruntowna modernizacja.
13: Tak, dokładnie. Tutaj tak naprawdę zostało wszystko wymienione. Jedynie co, to została stara instalacja elektryczna, którą w tej chwili próbuję wskrzesić do życia. Część instalacji pewnie będę musiał wymienić. Tutaj z przodu jest uszkodzona ta instalacja, więc w tej chwili pracuję nad tym, żeby przywrócić ją do życia. A tak generalnie to układ pneumatyczny został zrobiony od nowa. Wszystkie są przewody miedziane nowe pozakładane. Dużo zaworów jest nowych pozakładanych. Także to, co udało się zdobyć z nowych części do Skody, oczywiście między innymi przy pomocy kolegów z Czechów, no to pozyskaliśmy u nich. Część rzeczy została zregenerowana.
12: Czy jest w ogóle jakieś podobieństwo między takim starym trolejbusem, a takim nowym, jeśli chodzi o tę elektronikę?
13: Nie. Nowe trolejbusy to jest całkiem co innego. Jedyne, co je łączy, to, że jeżdżą na pantografach po sieci. A jeśli chodzi o układ napędowy, wiadomo, no, silnik trakcyjny jest w obydwu przypadkach, czyli w tych nowych trolejbusach i tutaj jest silnik trakcyjny, ale sterowanie tutaj już się odbywa całkiem inaczej. Ten trolejbus jest o wiele prostszy, tu wszystko tak, tutaj zresztą widać, wszystko jest bardziej oparte na mechanice, a nowe trolejbusy są oparte już na elektronice.
12: Czyli nie można tak podejrzeć, jakby porównać sobie z tym, co jest teraz, to pan to robi tak na czuja, czy właśnie to ta wiedza, którą pan ma, jeśli chodzi o samochody, pomaga?
13: Znaczy, na pewno wiedza, na pewno doświadczenie dużo w tym pomaga. Na czuja się nie da, powiedzmy, nic zrobić. Trzeba podeprzeć się wiedzą, no i w dużej mierze, jeśli chodzi o... Po prostu mechanika jest w miarę prosta, tak? Każdy, kto jest mechanikiem, myślę, że poradziłby sobie bez żadnego problemu. Ja zawsze się śmieję, że powiedzmy, autobusy i auta ciężarowe to jest większa osobówka. To same śrubki, to jest ta sama zasada działania. Powiedzmy, w osobówce mamy układ hamulcowy oparty na hydraulice, w autobusach i w ciężarówkach mamy układ hamulcowy oparty na pneumatyce, a reszta generalnie to jest to samo. Elektryka, zawieszenie, no wszystko można powiedzieć, nie różni się niczym szczególnym.
12: To na jakim etapie są obecnie prace?
13: W tej chwili już jest wszystko poskładane, czyli układ hamulcowy działa, układ pneumatyczny działa, kompresor się uruchamia, został już skrzeszony, popas wymagania oraz ładowanie akumulatorów pokładowych też już również działa. W tej chwili zostało tylko i wyłącznie uruchomić jazdę. Skoda się na razie buntuje i nie chce się ruszyć z miejsca.
12: Dlaczego?
13: Próbuję do tego teraz dojść. Gdzieś tam, powiedzmy, teraz uruchomiliśmy kontakt z kolegami z Czechów, którzy gdzieś tam nam podpowiadają, gdzie ewentualnie szukać przyczyny, ale już wiem, że te elementy tutaj, ta skrzynka z przodu, która została uległa uszkodzeniu podczas prac blacharskich, na pewno ma wpływ na jazdę, czyli dopóki nie uporam się tutaj z tymi uszkodzeniami z przodu, nie będę w stanie przejść dalej.
12: Czyli ten stary trolejbus odpala, ale nie jeździ.
13: Tak, dokładnie. Odpala, ale nie jeździ, a przed tym, jak został postawiony do remontu, jeździł normalnie na linii. Także gdzieś musi być jakiś kruczek, jakiś błąd, który został popełniony podczas pracy remontowej.
12: To jeszcze powiedzmy, skąd w takim razie ta maszyna się wzięła w Tychach, bo pochodzi od naszego sąsiada z Czech.
13: Tak, dokładnie. Nasza Skoda została pozyskana dokładnie w Opawie. Nie jestem teraz na 100% pewien, ale jak się nie mylę, przyjechała chyba 5 lat temu, ponieważ przez moment jeździła u nas po liniach i później z racji stanu technicznego Skody i powiedzmy, no jakby nie patrzeć, jest to już zabytek. Padła decyzja, że będzie przeprowadzony kapitalny remont.
12: Jaki jest zatem plan? Jak się uda odpalić, uda się pojechać? Czy to będzie taka atrakcja turystyczna tutaj w Tychach?
13: Tak, dokładnie. Będzie to atrakcja turystyczna. Skoda będzie jeździła tylko i wyłącznie w weekendy, przynajmniej na chwilę obecną. Z tego, co się orientuję, to ma jeździć tylko w weekendy. Ma być przywrócone, ponieważ Skoda nie ma zasilania bateryjnego, czyli bez sieci nie jest w stanie pojeździć, tak jak wszystkie te nowe nasze wozy. I ma być przywrócone rondo paprocańskie, tak żeby ta Skoda mogła obsłużyć również paprocany i na tym rondzie zawrócić, ponieważ sieć, która jest dociągnięta na paprocany, w pewnym momencie się urywa i nasze trolejbusy muszą przejeżdżać tak jakby pętle na zasilaniu bateryjnym.
12: To jest bardzo taki charakterystyczny pojazd, bo on z zewnątrz i wewnątrz też jest zupełnie inny niż te trolejbusy, które tutaj mieszkańcy Tychów zapewne znają dobrze. Siedzenia chociażby są też, widać, że takie już no, wiekowe, inne, prawda?
13: Tak, staramy się przywrócić tą Skodę Jak najbardziej do oryginału, czyli staramy się jak najmniej używać nowoczesnych części, tylko staramy się wszystko po kolei odrestaurować. Od kokpitu poprzez właśnie wnętrze, fotele, cały układ powiedzmy jezdny.
12: Kolorystyka też się różni.
13: Tak, kolorystyka dokładnie w takich barwach ten trolejbus jeździł po czeskich ulicach i taką kolorystykę również chcieliśmy zachować.
12: Szacuje pan, że kiedy on może wyjechać na tyskie ulice? Jest to realne jeszcze jakoś w najbliższym czasie?
13: Znaczy powiem szczerze, że mamy tak trochę, jesteśmy teraz już pod presją w tym momencie, ponieważ każdy z trolejbusów musi przejść badania elektryczne, a w kwietniu przyjeżdża do nas inżynier dokonywać pomiary wszystkich naszych trolejbusów i między innymi ma zrobić pomiary Skody. W momencie bez uzyskania, powiedzmy, zgody, bez prawidłowych pomiarów, nie będziemy w stanie w ogóle wypuścić Skody na trasę.
12: Przez 2 lata to było trochę tego dłubania, prawda?
13: No nie ukrywam, że robiłem to praktycznie sam. Wiadomo, że tam gdzieś w trakcie pracy, podczas, powiedzmy, wolnych sił przerobowych tutaj kolegów na warsztacie, ktoś zawsze przychodził mi pomagać, ale generalnie przez te 2 lata, można powiedzieć, od A do Z systematycznie po prostu składam tą Skodę. Każdy, powiedzmy, element musi przejść przez moje ręce i muszę jego zatwierdzić, że nadaje się do montażu. Wszystkie listwy aluminiowe, które tutaj się znajdują, były czyszczone, każda po kolei. To tak naprawdę pochłania kolosalne ilości czasu.
12: Zakładam, że jak wyjedzie na drogi, jak już odpali, ruszy, to będzie wielka satysfakcja dla pana.
13: Tak, będzie dla mnie to mega satysfakcja. Ja się śmieję, że Skoda tak naprawdę jest moje dziecko, więc będę mega zadowolony w momencie, kiedy zobaczę już ją normalnie na linii.
12: To zatem czekamy, aż się będzie można przejechać.
13: Zapraszam serdecznie. Na pewno będzie informacja, że Skoda jest puszczana na linię, także zapraszam serdecznie na przejażdżkę.
12: Paulina Kozioły.
3: Przed nami smaki czerwca w kalendarzu, stąd ten temat i wizyta w Rudzie Śląskiej.
14: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
3: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
14: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą ludzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
3: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
14: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
3: Tyle Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W tym roku Industrial odbędzie się pod hasłem Twarze Przemysłu. Będzie można zwiedzić 48 obiektów i skorzystać z prawie 400 atrakcji. Za chwilę powiemy więcej, ale będzie także o sztucznej inteligencji. W Katowicach otwarto specyficzne centrum, a już teraz Industriada 2026.
15: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracowały od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo wykonaną zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorskie widownisko przygotowane przez Teatr Home z Tychów. Mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas Gryfną Frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad 100 lat pracuje nadal jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
16: Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego. Czeka nas wspaniały weekend, cały ze szlakiem zabytków techniki. W Industriadę, czyli Święto Szlaku, zaangażowało się 48 obiektów, w tym obiekty zaprzyjaźnione. Czeka nas ponad 100 wydarzeń. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19:00 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13, czyli w sobotę, zapraszamy na południe województwa, czyli do Bielska Białej, do Starej Fabryki, gdzie będziemy mogli poznać twarze przemysłu włókienniczego. A 14 czerwca kończymy w Starej Walcowni w Katowicach, gdzie również czeka nas moc atrakcji. Nasz region słynie z przepięknych zabytków techniki, zabytków, w których budowano praktycznie cały kraj. Dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć takich obiektów, które przypominają nam o historii naszego przemysłu i jest na nim 41 obiektów. Mamy też obiekty zaprzyjaźnione. Wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty. Natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca. Jest to wielkie święto szlaków. Wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto. Nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów. W związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
17: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja. Tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekty. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. A my Industriady już nie musimy promować. Industriada to jest marka sama w sobie. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej, mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować. Jeżeli chodzi o rozruch maszyn, to co powiedziała również pani dyrektor Emma Mackiewicz, najczęściej jest tak, że te maszyny są uruchomiane na czas Industriady, dlatego że proszę państwa, uruchomienie takiej maszyny to są bardzo olbrzymie koszty. I wiem, że na przykład w ubiegłym roku tak było i tak robi muzeum między innymi w Zabrzu, uruchomiane są po prostu maszyny wtedy. 48 obiektów, w tym 10 zaprzyjaźnionych, bo co pamiętamy o czym? Industriada to nie tylko organizacja wydarzeń w obiektach, które są na szlaku zabytków techniki, to również obiekty zaprzyjaźnione, którzy są na tym szlaku, chcą się znaleźć. Im na tym bardzo zależy. To przede wszystkim 30 miejscowości i to, co najważniejsze, proszę państwa, w tym roku po raz pierwszy Industriada jest dwudniowa. Pamiętamy o tym, że Industriada zawsze była jednodniowa, w tym roku jest Industriada dwudniowa, na prośbę samych operatorów. Gdy w ubiegłym roku rozmawialiśmy na temat podsumowania Industriady 2025, bardzo mocno wybrzmiało to, że fascynaci dziedzictwa przemysłowego nie są w stanie w ciągu jednego dnia odwiedzić tego, co sobie zaplanowali. Stąd postawiliśmy i taka była prośba do Urzędu Marszałkowskiego, żeby Industriada była dwudniowa po to, żeby każdy mógł w ciągu tych dwóch dni zaplanować sobie swoje wydarzenia. My jako organizatorzy pilnowaliśmy tego, żeby to były małe obiekty, które nie będą obok siebie, po to, żeby rzeczywiście większa ilość osób mogła obiekty zwiedzać. No i przede wszystkim rozruch maszyn 12 czerwca. Tu się państwu muszę czymś pochwalić, to znaczy się bardzo mi zależało na tym, żeby Instytut Korfantego nie był tylko organizatorem i wydawaczem finansów, ale zależało mi na to, żeby wyprodukować rozruch maszyny. Stąd mój też wybór nie padnie przypadkowo do Galerii Szybu Lisson, dlatego że wydaje mi się, że podczas Industriady pokazujemy tak też, jak się zmieniło same funkcjonowanie obiektów, tak? Czyli te obiekty dziedzictwa kultury przemysłowej stają się centrami kulturotwórczymi, galeriami sztuki, również łączą ze sobą komercyjne działania. I stąd postawiłam na Galerię Sztuki Wilson. Zapraszam 12 czerwca na godzinę 19, podczas którego wydarzenia będzie autorski prezentacja, premiera spektaklu multimedialnego autorstwa Xawerego Kaliskiego, gdzie również pokazujemy nową twarz przemysłu. To jest przemysł nowoczesny, gdzie liczy się robotyka, cyfryzacja. Także serdecznie zapraszam. Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
18: Ksawer Kaliski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Jestem kierownikiem Katedry Nowych Mediów. Oczywiście twarze przemysłu to jest takie hasło, że każdemu od razu się kojarzy z portretem, a szczególnie ludziom, którzy są na Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast pomyślałem sobie tak, że troszkę odbije się od samego nazwania tego spektaklu, który powstanie jako twarze przemysłu i pójdziemy w coś, co jest szerszym obszarem związanym z człowiekiem, ale obszarem kreacji i przemysłów kreatywnych, tych, które będą przyszłościowo rozwijać się też na Śląsku. Ja myślę, że w ogóle jednym z najlepiej promujących elementów Śląska jest kultura i sztuka. Mamy wspaniałych kompozytorów, mamy wspaniałych artystów, plakacistów, grafików, ale też teraz ten obszar nowych mediów, który się rozwija dość dynamicznie. Spektakl będzie sondował bardzo różne scenariusze tego rozwoju i będzie pokazywał potencjał, ale też odwoływał się do wielu kulturowych kodów i trochę będzie taką rozmową z odbiorcą, ale w bardzo współczesny sposób.
19: Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnica tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 1929 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy ustała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbeksu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji. Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
3: Uczestnicy Industriady jak zwykle będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Na stronie internetowej festiwalu będzie można też zarezerwować przejazd pociągami Kolei Śląskich i odebrać kupon, który uprawnia się będzie do korzystania z autobusów, trolejbusów, tramwajów, transportu GSM. A już teraz Paulina Kozioł.
12: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
20: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, my musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie Centrum Kompetencyjne. To Centrum Kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane, żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję i implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
12: A może Pan podać przykłady?
20: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię, pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszeczkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej, archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna. Podczas operacji to jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpraca wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NPZ pełnym. Miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym. W związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyciągi dla przedsiębiorstw. Robimy technologię dla wojska. Nie mogę o niej mówić, bo akurat ona tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach. Wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
3: Dziękuję Paulino za materiał. Edyta, czekaj, żegnam się. To wszystko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
12: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia Mikołaj. Siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie, Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Renault. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
3: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
17: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
18: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
19: Gaz Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
23: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
24: Zaprawy?
23: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
24: No, dobrej jakości.
23: A jaka?
24: No, niedroga.
23: I dokąd po nią pojedziemy?
24: No, do Bricomana.
25: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: O reklamie.

Leosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night.

0: Digitalizacji Pryska On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Ekspert.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tym nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się DJ Fresh i Rita Ora Hot Right Now. Tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray i Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeat It w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,6.

Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i Tavilius Alone Galaxy, oczywiście obiecane. Holy Moly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Eben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. A piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, bo pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ciemek, Big Sight Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. I wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami. I będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis Zokaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki włodarskie w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sał. Uga.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapędzam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium Don't Want Your Love.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: O reklamie.
4: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super, kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
20: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
21: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
19: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
21: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
24: Skoda.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
25: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
26: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

Carla Fernandez, Melo Radio, co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us, na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Są Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: I jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines u nas. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii. A wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas, i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. O reklamie.
7: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

0: Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozę. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: modelki i włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 3-2-1-3-2-1-7-7. Dzwoncie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: Zdejmij wyzwanie.
1: Felix i Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18:00. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
23: Jedziemy?
24: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
26: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Tak podkręcamy tempo Auto My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: A7. Klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami. Przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Rehab i Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: O reklamie.

0: Gabry Ponte, Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fukaj, Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Renault. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o Twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
2: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Gliwice stawiają na kulturę i szykują się do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Kongres Metropolia Kultury 2029. Nowa trasa wzdłuż ulicy Edisona. Miasto planuje kolejne połączenie do ulicy Andersa. Cały czas jesteśmy w Gliwicach. A w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych otwarto oferty w przetargu na budowę węzła przesiadkowego Gliwice-Kopernik. Edyta, czekaj, to tylko zarys tematów na dziś. Na początek kultura, ale jaka? Paweł Matuszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
4: Metropolitalny Kongres Kultury jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie, co 2 lata. Jest to wydarzenie wędrujące. W 2027 roku odbywa się w Katowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury, natomiast my przejmujemy tą pałeczkę jako następni i już się do tego procesu przygotowujemy. Sam kongres jest to wydarzenie, które z jednej strony zrzesza profesjonalistów zajmujących się kulturą. W ramach takiego kongresu wyznaczamy sobie pewne kierunki działań w kulturze w całej metropolii, zresztą nawet w dalszym zasięgu ogólnopolskim czy ogólnoeuropejskim, ponieważ kultura nie zamyka się tylko w obrębie miast czy metropolii. I wyznaczamy sobie kierunki działania na przyszłość, konfrontujemy się z przeciwnościami, które będą z pewnością w kulturze, jak to w każdej dziedzinie, występują, i wymieniamy się doświadczeniami. To jest ta jedna odnoga. Druga odnoga polega to na tym, że chcemy, żeby poza tym takim kongresem profesjonalistów stało się to festiwalem miejskim, w ramach którego kultura po prostu wybrzmiewa na ulicach, która jest dostępna dla Gliwiczan, i w ramach tego przedsięwzięcia chcemy się chwalić tym, co mamy w mieście pod względem kultury najlepszego. Mamy marki swoje, mamy festiwale, mamy twórców, którzy bardzo prężnie działają. Chcemy, żeby oni byli również częścią tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chcemy łamać formuły takiego kongresu. Musi być dynamika zachowana, musi być bardzo racjonalne i podejście takie odważne do tej kultury. Kultura jakby ma przestrzeń do tego, żeby działać odważnie, i wydaje mi się, że musimy trochę nawet prowokować tych dyskutantów, żebyśmy sobie dawali mocne wyzwania na tym kongresie. Programu jeszcze na ten moment nie mamy, będziemy go budować przy udziale również Gliwickiego Środowiska Kulturalnego, więc ten program będzie wypracowany, będzie odważny, to na pewno, ale będzie też urozmaicany właśnie działaniami kulturalnymi, żeby nie powodowało to tylko takiego profesjonalnego znużenia. Będziemy chcieli, żeby inne miasta również zaprezentowały siebie, będziemy robić panele dyskusyjne, takie, w których o swoich doświadczeniach będą mówiły inne gminy. W zasadzie cała metropolia będzie zaproszona, również goście z zewnątrz, tych profesjonalistów z pewnością to będzie kilkaset osób, będą to dyrektorzy instytucji kultury, będą to również prezydenci miast lub zastępcy prezydentów odpowiedzialni za sektor kultury, będą to z pewnością władze województwa. Myślę, że będzie szerokie spektrum osób, które będą brały w tym udział, między innymi również organizacje pozarządowe i twórcy, więc myślę, że wybrzmi ta kultura taka jakby dobrze rozumiana przez ludzi, którzy ją na co dzień projektują i realizują. Gliwice mamy duże i chcemy, żeby Gliwice faktycznie rozbrzmiewały tą kulturą nie tylko u nas tutaj w mieście. My w naszym regionie jako metropolii jesteśmy wręcz zmuszeni do współpracy. My tą współpracę już rozpoczęliśmy z władzami metropolii, współpracujemy z Katowicem Miasto Ogrodów. Będziemy również częścią między innymi w jakimś stopniu Polskiej Stolicy Kultury w Katowicach, która w przyszłym roku się odbywa. I myślę, że ta współpraca szersza i pokazanie również swoich walorów, swoich marek kulturalnych, między innymi festiwalu, czy to ulicznicy, czy jazz w ruinach, czy jakakolwiek inna forma, czy muzyka klasyczna i dawna, która tworzy, zaczyna budować w Gliwicach mocny konglomerat, który jest między innymi marką miasta. Chcemy to pokazać, chcemy, żeby Gliwiczanie mieli do tego szeroki dostęp i to jest też jeden z kierunków takich, który myślę w kulturze jest ważny i który będzie wybrzmiewał na kongresie i w naszym działaniu Centrum Kultury Wiktoria, to fakt, żeby ta kultura wychodziła na ulicę mocno, żeby ona była namacalna, widzialna przez mieszkańców, żeby oni się o nią potykali.
3: Wydarzenie łączy środowiska kultury z całego regionu, a teraz przesiadamy się na rowery, oczywiście w Gliwicach.
5: Ogłoszony został już przetarg na budowę tej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Nadrzecznej. To jest odcinek między ulicą Orlickiego, a mniej więcej zjazdem do Centrum Handlowego Arena. Na tym odcinku będzie odrębnie droga rowerowa i odrębnie droga chodnik, droga dla pieszych, bezpieczny chodnik. Inwestycja ta ułatwi nam dojazd do rodzinnych ogrodów działkowych Radość, w tym do rewitalizowanego stawu na terenie tych ogrodów. Umożliwi nam też dojazd do Centrum Handlowego Arena oraz istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej między ogródkami w kierunku ulicy Gagarina Góry Chełmskiej, dalej Andersa. W tej chwili mamy już podpisaną umowę na brakujący odcinek drogi rowerowej między ulicą Jasnogórską a Orlickiego. Wykonawca wszedł już na teren budowy i no i ta inwestycja zakończy się w tym roku. Został już rozstrzygnięty przetarg, jest wyłoniony wykonawca i ten odcinek od ulicy Kochanowskiego do Toruńskiej to jest część tak zwanego Parku Południowego. Dodatkowo w trakcie realizacji jest również budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Edisona od ulicy Portowej do Łabęckiej i tutaj bardzo czekamy również na zakończenie tej inwestycji, bo to jest bardzo ważny i przyjemny do komunikacji fragment. I od wielu lat miasto dąży do tego, aby utworzyć drogę rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej i sukcesywnie to się dzieje. Mamy już kilka fragmentów wykonanych, ale niestety mamy luki w tej trasie. Ale na początku tego roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na realizację projektu budowa tras rowerowych, regionalnych tras rowerowych w ramach funduszy europejskich dla Śląskiego. Rozstrzygnięcie tego konkursu spodziewane jest na przełomie czerwca-lipca, więc będziemy wiedzieli, czy mamy już na budowę, na kontynuację środki. I głównie chodzi to o połączenia, brakujące połączenia w Bojkowie między ulicą Łanową a Knurowską, między dawną stacją Trynek a ulicą Kujawską oraz na odcinku między Akademicką a Robotniczą.
3: Tyle Agnieszka Hanku z Gliwickiego Ratusza. A co z centrum przesiadkowym, tym kolejnym? Iwona Janik z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
6: Inwestycja, czyli cały węzeł przesiadkowy, powstanie w okolicy estakady Heweliusza. Ma połączyć różne środki transportu w jedno funkcjonalne miejsce codziennych podróży mieszkańców. Czyli zarówno będą mogli skorzystać sobie z różnych środków lokomocji. Całkiem niedawno Miejski Zarząd Usług Komunalnych otworzył już oferty w postępowaniu przetargowym na całą realizację inwestycji. Do postępowania zgłosiło się 6 wykonawców. W tej chwili wszystkie oferty są na etapie sprawdzania. Ceny tutaj tych ofert też znacznie się od siebie różnią, więc musimy tutaj wszystko też sprawdzić, czy jest zgodne ze specyfikacją. Cała analiza i ocena ofert w tej chwili trwa. Węzeł przesiadkowy będzie zintegrowany z nowym przystankiem kolejowym Gliwice-Kopernik, który jest obecnie budowany przez Polskie Linie Kolejowe. Obie inwestycje mają być realizowane równolegle, aby stworzyć wygodny system przesiadkowy między samochodem, koleją, autobusem czy też rowerem. Coraz częściej ludzie przesiadają się na rowery. Tych ścieżek rowerowych też pojawia się w Gliwicach coraz więcej, więc jest taka możliwość przesiąść się z roweru gdzieś w dalsze miejsce centrum przesiadkowe, węzeł przesiadkowy. Można to wszystko fajnie połączyć i płynnie przesiąść się w inny środek lokomocji. Będzie dodatkowa infrastruktura, zaczynając od miejsc parkingowych, około 127 miejsc parkingowych, w tym 7 miejsc przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowane będą drogi wewnętrzne, chodniki, ciągi piesze, droga rowerowa. Duży nacisk tutaj będzie położony na infrastrukturę rowerową. Na miejscu pojawią się zadaszone stojaki rowerowe, zamykane boksy rowerowe, stacja napraw rowerów, punkt ładowania rowerów elektrycznych. No i jest zaplanowana też stacja roweru metropolitalnego. Tutaj ważnym elementem też będzie skwer zielony. To będzie taka jedna czwarta całości tego węzła przesiadkowego. To będzie taki teren zielony. Powstaje też węzeł przesiadkowy w Gliwicach, w dzielnicy Brzezinka. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację całego zadania. Także od tego czasu, trochę ponad rok i myślimy, mam nadzieję, tak, że wszystko będzie gotowe. Tutaj warto też wspomnieć, że jest tutaj duże dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Jest to ponad 9,5 miliona złotych.
3: Czekamy na otwarcie kolejnego gliwickiego centrum, a już za chwilę o wystawie w Muzeum Historii Katowic.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, to przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc, taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tą wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
8: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach, a jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką. I wyraźnie widzimy, że

0: to gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie, rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
1: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu. No, ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, pani kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
0: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do Murcek, do gospody, do lasu, może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia.
2: Rozmawiała Magda Mleczko, a wystawa w Muzeum Historii Katowic potrwa do października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: A za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
4: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać, jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się dzieje. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbamy o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają, zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach, czy w tym jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiaj.

0: dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
1: Industriada też nie ominie Zabrza, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
2: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
2: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
3: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się między innymi dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program między innymi zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze, w ramach swojej działalności realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
2: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
3: No, dokładnie.
2: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
3: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa dwa dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak jak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
2: I co roku dołączają też kolejne obiekty,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: Bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany, jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie dwudniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką na torcie.
2: Czyli taki biforek robicie.
3: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
2: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady, twarze przemysłu.
3: Dokładnie.
2: To nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
3: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriada, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład porcelany śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. spisujemy historię, życiorys, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
2: Wartość słowa.
3: Wartość
2: wspomnień.
3: Słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przechodzą nam w relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
2: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
3: Oczywiście Rozruch Maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Kokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
2: To będzie o 21:00, ja dodam.
0: O 21:00.
2: Tak, ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego Rozruchu Maszyn w Galerii Szyby Ulisu w Katowicach. 19, 20 i 21. Wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej co zadzwonić, zapisać się.
3: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radio słuchacze zrozumieją. Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
2: No, ale różnie to bywa, na to już nie mamy niestety wpływu, tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start industriady, tam też będzie sporo się działo, ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą nasz
3: dokładnie.
2: Czas antenowy, nie jest z gumy, niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach, to będzie 14 czerwca i tam też będą bardzo fajne rzeczy, aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje, ale jakie na przykład takie bardzo fajne, twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projektu udało wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
3: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
2: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
3: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego, ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historie tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej. Stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawę, wydać katalog, przybliżając tą tragedię górnośląską. Ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić
2: do młodych ludzi.
3: Do młodych.
2: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3.
3: Dokładnie.
2: Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
3: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy nam uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i stawiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam, również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
2: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
1: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta Czekaj, dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Bytomskie perełki po industrialu na znaczkach pocztowych. Zaraz powiemy więcej, powiemy też o chorzowskich Amazonkach. Piękno Polski, Górny Śląsk to tytuł wyemitowanej właśnie przez Pocztę Polską serii znaczków, kopert, pocztówek i folderów kolekcjonerskich, a na nich Bytom.
5: Tomasz Sanecki, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
1: Bytom na znaczkach, zresztą nie pierwszy raz, no ale powiedzmy o tej ostatniej kolekcji.
5: Tak, Poczta Polska wyemitowała nie tylko serię znaczków, ale też pocztówki, koperty i foldery kolekcjonerskie. Znalazły się na nich dwa charakterystyczne obiekty w naszym mieście, czyli w Bytomiu. Między innymi elektrociepłownia Sząbierki, a więc postindustrialna katedra, która przechodzi teraz rewitalizację, a więc obiekt z 1920 roku. I drugim takim obiektem, który pojawił się na, właśnie na tej serii kolekcjonerskiej, no to jest między innymi Górnośląskie Koleje Wąskotorowe i Parowóz Rejś, a więc również jedna z naszych największych atrakcji turystycznych w Bytomiu. Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
1: Ta seria będzie się powiększać. Czy jakieś słuchy doszły do Was, do Urzędu Miasta?
5: Tutaj nie wiemy, czy Poczta Polska będzie chciała tą serię oczywiście powiększać, ale jeśli tak, to z pewnością będzie jeszcze co do pokazania w Bytomiu, dlatego że jeśli chodzi o obiekty postindustrialne związane z przemysłem albo też związane z historią Bytomia, która miała wpływ również na Górny Śląsk, mamy takich obiektów sporo, a więc myślę, że jeszcze byłoby wiele rzeczy do pokazania na znaczkach, jeśli chodzi o miasto Bytom.
1: No to jako historyk, jako miłośnik, autor książek, także o historii Bytomia, które byś polecił jeszcze takie obiekty do pokazania na tych znaczkach, na pocztówkach?
5: No, ja myślę, że takimi dwoma ciekawymi obiektami to na pewno są obiekty po dawnych zakładach Orzeł Biały i dawne tereny kopalni Rozbark, ale również myślę, że na znaczku pięknie prezentowałby się nasze pozostałości Pałacu Tiele-Winklerów w Bytomiu-Miechowicach.
0: Czy klaser można by było uzupełnić, bo jest czym?
5: Myślę, że tak, że można by było uzupełnić klaser, bo nie tylko mamy się czym pochwalić, mamy piękne obiekty postindustrialne, ale mamy też piękne przecież tereny przyrodnicze, które też z pewnością można by było na takich znaczkach czy też widokówkach pokazać.
0: Czy te właśnie widokówki, koperty, znaczki dostępne są na terenie Poczty Polskiej, czy gdzieś tutaj dostępne są, nie wiem, w biurze promocji, na przykład przy rynku?
5: Z tych informacji, które uzyskaliśmy, są one dostępne w internecie. Tak jest, tam odsyłamy i zachęcamy do kupna tej serii kolekcjonerskiej i po prostu zobaczenie, jak wyglądają piękne obiekty naszego miasta.
0: No to cieszmy się Bytomiem, pięknym urokiem, historią, a przy okazji, skoro mam Cię tutaj na wyciągnięcie mikrofonu, no to zapytam o Twoje wykłady, bo i tam z nich można się dużo dowiedzieć o Waszym mieście.
5: Tak, organizuję od stycznia wspólnie z Klubem Sportowym Skarpa Bytom wykłady poświęcone postindustrialnej historii miasta Bytomia. Najbliższy wykład, który będę miał, to 10 czerwca o godzinie 17 w hotelu przy Skarpie przy ulicy Kilara 29 w Bytomiu Rozbarku. A teraz ten wykład będzie poświęcony zielonym płucom Bytomia, a więc terenom przyrodniczym, które powstały na terenach poprzemysłowych. Między innymi podczas tego wykładu zaprezentuję historię rezerwatu Segiet, użytku ekologicznego Werona, ale również zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły, Suchogórskiego Labiryntu Skalnego, ale również opowiem o miejskich parkach, które również powstały na terenach poprzemysłowych, m.in. Park Miejski Kachla, Park Amendy, Park Grota czy też Park Mickiewicza. To są wszystko parki, które powstały na terenach, gdzie kiedyś wydobywano różnego rodzaju surowce. No i teraz są one ozdobą naszego miasta, ale trzeba pamiętać, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu była tam prowadzona działalność produkcyjna i przemysłowa.
0: Potem wakacyjna przerwa?
5: Tak, potem wakacyjna przerwa, no i praca nad kolejną książką związaną z zakładami przemysłowymi i produkcyjnymi w Bytomiu. No i myślę, że tutaj również pasjonaci przemysłu znajdą wiele ciekawostek, bo i będzie o hutach, elektrowniach, ale również o karbidowni, dawnym browarze w Bytomiu, no i takich zakładach produkcyjnych, o których dzisiaj bytomianie mało wiedzą, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Bytomiu odgrywały bardzo ważną rolę.
0: Co, w przyszłym roku książka do zdobycia?
5: Myślę, że dopiero w 2028 roku, dlatego że sporo materiałów już mam zebranych, ale jeszcze sporo przede mną czeka odwiedzin w archiwach i bibliotekach, bo okazało się, że w różnego rodzaju instytucjach jest sporo dokumentacji, która jeszcze pozostała po tych obiektach, no i myślę, że trzeba ją dokładnie przejrzeć, aby tutaj wydobyć te najciekawsze rzeczy związane z tymi zakładami.
1: Zdjęcia Ece Szombierki wykonała Arkadiusz Janocha z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, natomiast parowóz Ryś uchwycił w swoim obiektywie Mariusz Senderowski ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, a do projektu koperty folderu wykorzystane zostały też zdjęcia Łukasza Gomolucha. A teraz Paulina Kozioł ze swoim materiałem z Chorzowa.
6: Piersi w dłoń i dotykamy. Podczas Dnia Matki chorzowskie Amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
7: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
6: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby pani mogła powiedzieć, jak je poprawnie wykonać?
7: Takie samobadanie polega na na tym, że najlepiej wykonać je w czasie kąpieli. Wtedy po prostu sama pierś i ręka jest śliska. Badamy się 2-3 dni po miesiączce, albo jeżeli jeszcze nie miesiączkują dziewczęta, to wtedy badamy się w jednakowym dniu miesiąca, czyli 1., 5., 10. Wybierajmy ten sam dzień i badamy raz w miesiącu. I badamy się w ten sposób, że uginamy rękę pod, powiedzmy, badając pierś prawą, badamy lewą ręką, a badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu. Staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
6: Co nas powinno zaniepokoić? Jeśli obserwujemy pierś, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
7: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając wykluczyć może.
6: Powiedziała Pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
7: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, dbamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować, albo w ogóle tego nie powinno być.
2: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
6: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
2: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe, bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone, ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. To nie jest wyrok. Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. Jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
6: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samobadanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Hutników?
2: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię, tak, ja jestem świadoma, oczywiście, jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będąc zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą
8: właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
6: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
8: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale i też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak wyszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia. Nie tabu, nie wstydem. Normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić. My razem sobie pomagamy.
6: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
8: To są kobiety petardy. To są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. A one nie. One nie dość, że przepracowały swoje trudności lub pracują nad nimi dalej, to jeszcze idą do ludzi, wyciągając rękę i mówią, chodźcie, pomożemy wam, chodźcie z nami. Może być dobrze, może być pięknie. Warto tylko coś zrobić dla siebie. I to pokazują w sposób pozytywny, humorystyczny, radosny i celebrują życie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i ono jest spokojne.
6: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
8: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się.
1: Paulina Kozioł przygotowała dla nas materiał. Kochane Amazonki, ściskamy was mocno.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Uczniowie kolejnych bytomskich szkół mogą korzystać z bezpłatnej, oczywiście świeżej wody. To za sprawą nowych dystrybutorów montowanych przez bytomskie wodociągi. W ramach drugiego etapu akcji Najlepsza Przerwa, ta z wodą, urządzenia pojawią się w 10 szkołach podstawowych i 3 obiektach sportowych w Bytomiu.
9: Dariusz Laksa, dyrektor Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.
1: No efekt jest i rzeczywiście dystrybutor jest używany.
9: Tak, jest używany na tyle często, że w trakcie przerw musimy pod nim rozkładać szmatę, żeby chłonęła. Wiadomo, że dzieci bardzo często też nieuważnie tą wodę nalewają, się rozlewa, także roboczo na co dzień mamy tam szmatę i obsługa szkoły dosyć często musi ten nadmiar wody ścierać z podłogi, co tylko też świadczy o tym, że dystrybutor jest w ciągłym i pełnym ruchu.
1: Jak pan patrzy, młodzi czy bardziej starsi uczniowie korzystają?
9: Myślę, że nie ma tego co rozgraniczać. Starsi bardziej świadomie, na pewno też wiele godzin codziennie na treningach spędzają. Młodsi myślę, że bardziej z naśladownictwa starszych, z chęci skorzystania z samego urządzenia. Nie jest tym wyznacznikiem napicie się świeżej, czystej wody, tylko no, nie ukrywajmy też troszeczkę zabawa urządzeniem, ale klasy starsze, klasy 4., 5., 6. do 8. bardzo często, bardzo świadomie zdarza mi się na lekcji też wychowania fizycznego. Uczeń pyta, czy może wyjść, oczywiście nie może, ale zdarzają się takie zapytania, czy może wyjść uzupełnić sobie bidon z wodą, mu się skończyła w trakcie lekcji, gdzie tam na wychowaniu fizycznym uczniowie mają tą możliwość uzupełniania płynów. Myślę, że wszystko po trochu. Przede wszystkim uzbrajanie dzieci w świadomość tego, że picie czystej, filtrowanej wody ma znacznie większe korzyści niż czegokolwiek innego typu napoi słodzonych, gdzie niestety żyjemy w takich czasach, że punktem wyjścia są wszelakiego rodzaju napoje słodzone, gazowane, gdzie dzieci mają już niestety do tego dostęp, bo jest to wygodne wrzucić 2-5 zł do automatu, do skrzynki i tą butelkę odkręcić, wypić, wyrzucić do kosza. Tutaj trzeba przejść przez całą szkołę, dbać o tą butelkę, myć ją, mieć swoją, także ten aspekt wychowawczy i uświadamianie dzieci, że picie wody przynosi znacznie większe korzyści niż picie napojów gazowanych czy też słodzonych.
1: Zwłaszcza, że jest to szkoła sportowa.
9: Tak, jak już kilkukrotnie wspomniałem, każdy z oddziałów ma 13 godzin sportu dodatkowo plus lekcje wychowania fizycznego i jest to przeplatane również z zajęciami edukacyjnymi, gdzie uczniowie po treningu sportowym wracają na lekcje, bądź po lekcjach jadą na treningi sportowe, na obiekty, także to nawodnienie jest bardzo ważne, tym bardziej, że rozpoczyna się okres letni, będą upały, także to jest bardzo, bardzo ważne tutaj w tej szkole.
10: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
1: Sport to zdrowie, woda to zdrowie. Szkoły w Bytomiu zaopatrzone są w te urządzenia i one chwyciły, mówiąc kolokwialnie, dzieciaki je lubią i korzystają.
10: Tak, no jak słyszeliście Państwo, te dystrybutory, czy raczej woda z tych dystrybutorów cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. To kolejny etap. W pierwszym etapie te dystrybutory powstawały w szkołach średnich, docelowo mają powstać we wszystkich szkołach podstawowych. W tej chwili jest tych szkół podstawowych 10, plus 3 kluby sportowe, bo ten program nie zamyka się tylko i wyłącznie do szkół, więc on trwa i będzie trwał tak, aż osiągniemy ten cel, o którym powiedziałem. I bardzo się cieszę, że ludzie coraz częściej dochodzą do wniosku, że woda niegazowana, niesłodzona, bez soku jest najzdrowsza, a chyba nie ma wątpliwości, że pokazują to sami sportowcy, że podczas zawodów przede wszystkim uzupełniają płyny czystą wodą i tak też jest tutaj.
1: O jakość wody w Bytomiu możemy być spokojni?
10: No bez wątpienia, ten dystrybutor oczywiście ma filtry odpowiednie, natomiast woda, która płynie w kranach w Bytomiu, jest wodą pitną, spełniającą wszystkie normy i parametry, także bez strachu i bez wątpliwości można ją spożywać bezpośrednio.
1: No to muszę zapytać, czy szykują się jakieś duże inwestycje wodociągowe w Bytomiu?
10: No tak jak Państwu mówiliśmy, wiele rzeczy się w bytomskich wodociągach dzieje. Duże inwestycje w odnawialne źródła energii, te, które pozwolą na to, aby ta energia była wykorzystywana do tego, co robią wodociągi. Przecież mamy oczyszczalnie ścieków, przepompownie i ta energia jest bardzo istotna. Centrum edukacyjne, czyli remont, rewitalizacja starej spalarni i oczyszczalni ścieków w Śródmieściu. To wszystko jest w trakcie, więc myślę, że w przyszłym roku już będziemy widzieli pierwsze efekty wszystkich prac budowlanych.
11: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi spółka z o.o.
1: No i kolejne urządzenie zawisło w szkole.
11: Tak, realizujemy kolejną edycję montażu dystrybutorów wody w szkołach, tym razem podstawowych. Jest to druga edycja akcji promocyjnej. Pierwszą edycję zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Zainstalowaliśmy dystrybutory wody w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku 10 dystrybutorów zostanie zamontowanych w szkołach ponadpodstawowych oraz klubach sportowych. W latach kolejnych akcje będziemy realizować w dalszym ciągu.
1: Do tej pory ile tych urządzeń zostało wmontowanych?
11: Na chwilę obecną zamontowaliśmy 26 dystrybutorów wody w szkołach i klubach sportowych.
1: Ciekawa jestem, ile litrów wody się przelało?
11: Jeszcze takich danych nie mamy. Mam nadzieję, że jest to liczba ogromna.
1: Bytomskie wodociągi, jak widać, kontynuują działania rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku, kiedy dystrybutory zamontowano w 13 szkołach ponadpodstawowych. A teraz w programie zmieniamy temat.
6: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
12: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, my musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie centrum kompetencyjne. To centrum kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane, żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję i implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
6: A może pan podać przykłady?
12: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej, archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna. Podczas operacji to jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpraca wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym. W związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyjaki dla przedsiębiorstw. Robimy technologię dla wojska. Nie mogę o niej mówić, bo akurat ona, tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach. Wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
13: Dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. Centrum kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji sieci badawczej Łukasiewicz jest, mówiąc obrazowo, miejscem, w którym polski przedsiębiorca, ale także polski samorządowiec, który odpowiada za realizację różnych funkcji publicznych, takich jak szpitalnictwo i inne funkcje użyteczności publicznej, będzie mógł spotkać się z naukowcem, z inżynierem sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, z rozwojem sztucznej inteligencji, z implementacją także modeli sztucznej inteligencji i dowiedzieć się, w jaki sposób implementować te narzędzia do swojej bieżącej działalności, po to, żeby ulepszać procesy, zwiększać efektywność działania i obniżać koszty. Wierzymy, że to jest bardzo istotna praca polskiej nauki na rzecz zwiększenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększenia produktywności polskiego sektora przedsiębiorstw.
6: A to, że teraz będziecie tutaj w Katowicach, to jest jakiś łatwiejszy dostęp do przedsiębiorców tutaj właśnie ze Śląska albo po prostu mieszkańców?
13: My rok temu właśnie w Katowicach powołaliśmy jako sieć badawcza Łukasiewicz na bazie aktywów po innym, dawnym Instytucie Technik Innowacyjnych w Górnictwie, nowy Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, właśnie tutaj w Katowicach. I tutaj grupujemy nasze zasoby związane z implementacją narzędzi AI. W związku z tym to tutaj pracują, w tym instytucie pracują nasi inżynierowie z tego zakresu. No niemniej oczywiście usługi tego instytutu dostępne są w całej Polsce, nie tylko na Śląsku.
6: Paulina Kozioł.
4: Zmieniamy temat.
14: Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej. W ostatnim czasie zaczęliśmy w Katowicach sadzić mikrolasy. Są to nasadzenia na dosyć niewielkiej powierzchni, ponieważ zajmują około 250 metrów kwadratowych i ideą jest, żeby na tej przestrzeni posadzić dosyć gęsto drzewa. Około 3 do 5 sadzonek na metr kwadratowy, czyli wychodzi tak około 700 sztuk drzew na cały mikrolas. Więc dlatego stąd ta nazwa mikrolas. Natomiast mamy już w Katowicach 3 posadzone mikrolasy, a w ostatnim czasie posadziliśmy też 4. On jest wyjątkowy z tego względu, że dotychczas sadziliśmy w Katowicach w mikrolasach nasze rodzime gatunki drzew. Klony, dęby, brzozy. Natomiast w tym mikrolesie czwartym znajdą się francuskie gatunki drzew, ponieważ wynika to ze współpracy Katowic z miastem partnerskim Saint-Étienne. Przedstawiciele tego miasta odwiedzili nas niedawno na konferencji, którą organizował Zakład Zieleni Miejskiej i na jej zakończenie właśnie posadziliśmy właśnie taki mikrolas z drzewami francuskimi. No tak naprawdę tej zieleni cały czas chcemy, żeby było więcej w miastach, w takich zurbanizowanych okolicach. No właśnie chcemy, żeby było zdrowsze powietrze, żeby estetyka otoczenia była lepsza, a nie wszędzie da się zawsze umieścić takie większe parki czy skwery. Dlatego wyszukujemy takie miejsca, gdzie można tą roślinność posadzić. No i takie właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie sadzić mikrolasy. Ta metoda staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Pojawiają się te mikrolasy w wielu miastach europejskich. No i teraz do tego grona postanowiły dołączyć Katowice. Dotychczas sadziliśmy polskie gatunki drzew, natomiast ten mikrolas jest właśnie pod tym względem szczególny, że znalazły się w nim francuskie odmiany drzew. Generalnie te odmiany powinny się u nas również dobrze przyjąć, ponieważ mają bardzo podobne wymagania glebowe, klimatyczne, więc tutaj nie ma obaw, że inny klimat może im zaszkodzić. Drzewa, które zasadzimy w czwartym mikrolesie, to m.in. jarząb, wiśnia ptasia, kasztan jadalny, trzmielina europejska, leszczyna, deren jadalny, porzeczka alpejska i śliwa tarnina. Te mikrolasy są sadzone na powierzchni około 250 m2. Czyli z jednej strony nie jest to duża przestrzeń, ale jednak jakby tak porównać na przykład do takiego klasycznego, standardowego domu, no to jest troszeczkę więcej tej zielonej oazy. Więc no tu różnie można do tego podchodzić, czy to jest mała przestrzeń, czy troszeczkę większa, ale na pewno będzie bardzo fajnym uzupełnieniem takiej miejskiej zieleni, miejskiej zabudowy, ponieważ ten mikrolas jak już urośnie, no to wtedy będzie tworzył taką fajną zieloną enklawę. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
0: I tak oto kończymy magazyn dziś informacjami z Katowic. Edyta Czekaj.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Wizyta w Teatrze Śląskim, wielkie koszenie trafę w Zabrzu to tylko część tego, co dziś w programie. Edyta Czekaj, na początek wygodnie rozsiądziemy się w fotelu, ale dodam, że w tym fotelu teatralnym razem z Pauliną Kozioł.
4: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas, a to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
5: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
4: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
5: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia. Mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
4: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
5: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
4: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
5: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. I on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
6: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne. Mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, naśladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
7: Nazywam się Jerzy Głybin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
6: I moim mężem.
7: Też.
6: A ja to z żoną.
7: Tak,
6: też.
7: Lubię. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieraka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję, Jona, i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Dlatego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
6: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
7: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
4: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
7: Nie, nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy. I w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
6: Kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
7: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
4: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
6: Znaczy to są podozrobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, tak, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
7: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znałem, kiedy nawet byliśmy razem.
8: Wyssałeś nam całe ciepło w prześcieradła. Iść, piszczeć jak mysz w swojej norze.
9: Andrzej Warcaba, sąsiad Gunkel.
4: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak, do tego małżeństwa.
9: Zawirowania może nie, trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane. Jednym słowem, ta postać, nie można jej określić, że to tylko sąsiad przyszedł i tak dalej. No, to jest teatr. Ona coś więcej znaczy. Nie wiadomo, czy on tu się zjawił, czy to był on, czy to jest w ich głowach. Ja to tak zostawiam w zawieszeniu celowo, bo to nie jest tak jednoznaczne. Może w ten sposób to ujmę. I przez to jest ciekawe do roboty, po prostu do pracy dla aktora.
4: Czyli można to na różny sposób interpretować z punktu widzenia widza.
9: To już zostawiam właśnie widzowi, bo zewnętrznie to wszystko jest tak, jak pani mówi. Przychodzi sąsiad, intruz i jak gdyby wpakuje się w ich życie, co jest i prawdą, ale niekoniecznie do końca.
10: Nazywam się Radosława Niezgoda. Zazwyczaj używam zrobienia Radośna Niezgoda w swoich spektaklach. Zajęłam się scenografią.
4: To proszę o niej opowiedzieć, bo to jest scenografia, która oddaje ten ząb czasu, że to małżeństwo już trwa kilkadziesiąt lat.
10: Tak, po pierwsze jest to kwestia jakby stażu małżeństwa, ale też dla mnie jest to przestrzeń nie do końca rzeczywista, do której nasi bohaterowie trafili, żeby pogodzić się w tym miejscu ze swoją śmiercią. Chciałam pokazać, jak długo oni się w tym miejscu muszą znajdować, ale też chciałam poniekąd przez moją drugą pracę, w której oglądam, jak mieszkają ludzie w Polsce, pokazać, że no, takie są realia naszego życia często. Że wcale nie ma idealnego porządku, nie ma idealnie ułożonych mebli, nie mamy mieszkań jak z katalogów, tylko to są mieszkania, w którym funkcjonuje bardzo duży miszmasz i też meble poniekąd, które dobieramy w naszej rzeczywistości, w naszym mieszkaniu, opowiadają o nas. Więc tą przestrzenią chciałam też opowiedzieć trochę historię naszych bohaterów, którzy musieli dużo znieść w swoim życiu, żeby dojść do momentu, w którym teraz się znajdują.
3: Zapraszamy do innych śląskich teatrów, a teraz zejdźcie z drogi, trwa koszenie w Zabrzu.
11: Adam Kolenda, Miejski Zarząd Drogi, inspektor do spraw utrzymania letniego i zimowego miasta. Tutaj nie mamy harmonogramu koszenia, bo to wszystko zależy od pogody, jak ta trawa szybko wyrośnie, kiedy. Generalnie mamy kretność i koszeń, czyli to jest od 2 do 5 na terenie miasta w zależności od rejonu. Pierwsze koszenia zawsze zaczynają się gdzieś w połowie maja, początek czerwca, to też zależy, jak ta trawa szybko nam wyrośnie. No i teraz jesteśmy w trakcie właśnie tych pierwszych koszeń. Zaczęliśmy kosić już od zeszłego tygodnia i sukcesywnie miejsce po miejscu przy pasach drogowych kosimy trawy. My zajmujemy się pasami drogowymi. Także też te koszenie nasze wygląda troszeczkę inaczej niż inne koszenia. My nie używamy do tego tylu pracowników ręcznych, że tak to nazwę, tylko to jest praca maszynowa, gdzie jedzie maszyna i kosi pas drogowy trawy, te, które tam musimy skosić. Przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. To są te główne ciągi komunikacyjne, drogi publiczne w Zabrzu, ale między innymi zaliczamy też drogę krajową 88 i drogową trasę średnicową, którą też utrzymujemy pod względem zieleni, koszenia i tak dalej. Ostatnie koszenia to jest późna jesień. Też czekamy z tym ostatnim koszeniem zawsze tak, żeby już to potem na zimę było gotowe, koszenia, wygrabianie.
3: Ostrożnie oczy szeroko otwarte trzeba mieć.
0: Zmieniamy temat.
12: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej

0: Spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Tallin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu, z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Szombierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniający się krajobraz. Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Klimatyczne, urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów, a podróż pociągami Kolei Śląskich to świetna okazja do zobaczenia i sfotografowania tego i owego. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć taką swoją podróż, biorąc udział w zorganizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr.
0: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc za szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Tallin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu, z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Szombierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń

0: która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w 5 kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
1: Podobne akcje, atrakcje i konkursy organizuje też Kolej Wąskotorowa w Bytomiu, a tymczasem Paulina Kozioł zabierze nas na plażę, choć to miejsce przeznaczone dla bezdomniaków ze schroniska.
2: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
3: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
2: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
3: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
2: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
3: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
2: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
3: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
2: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
3: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
2: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
3: Tak, taki mamy plan.
2: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
3: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
4: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
2: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
4: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
2: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego to jest dla nich takie fajne?
4: No jest to na pewno odskocznia od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
2: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
4: Oczywiście, mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
2: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
4: Na pewno. Niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
2: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
4: Myślę, że tak. I miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko, co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
2: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
4: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
2: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
4: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
2: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów.
1: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
5: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
6: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście. Budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości oczywiście wody naszym mieszkańcom.
1: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
7: No to taki jeszcze jeden krótki temat. Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany. Taki będzie tunel pod katowickim rondem imienia generała Ziętka. Miejski Zarząd Ulic i Mostów rusza z pierwszą od 20 lat modernizacją. Magda Poddańczyk.
2: Zakres prac obejmuje między innymi modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
8: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
1: Prace mają potrwać do końca tego roku. Edyta, czekaj.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, zapraszam na program. Czym grożą skoki do wody? Nagłówkę? Złamaniem kręgosłupa, wstrząśnieniem albo przerwaniem rdzenia kręgowego, czy też niedowładem kończyn dolnych i tak dalej. Dziś w programie padną mocne słowa i rady, ale dla oddechu zabierzemy Was też do teatru, na spektakl. A teraz już dr Izabela Hanek, lekarka kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym w Sosnowcu.
10: Wszyscy wiemy, że zbliża się wielkimi krokami na szczęście okres wakacyjny, który wszyscy bardzo lubimy. To jest to taki okres też niefrasobliwości, trochę odpoczynku, trochę rozluźnienia różnych pomysłów i zdarzają się sytuacje, w których młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie pod wpływem alkoholu i niekoniecznie próbują swoich sił w skokach do wody, które niestety z różnych przyczyn mogą się skończyć tragicznie. Po pierwsze, jak wiemy wszyscy, urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii wstępnie, gdzie ci młodzi ludzie trafiają. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia, które też alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę, relaksując się nad wodą. Alkohol obniża nasz krytycyzm przede wszystkim i zapominamy o rozsądku, niestety. Co wszyscy wiemy, potem podawane jest w liczbach utonięć, które się zdarzają w naszym kraju w okresie wakacyjnym.
1: Nie bagatelizujemy tego. Zdrowy rozsądek, kochani. A teraz chwila relaksu i Magda Mleczko.
11: To historia o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż budzi żonę i mówi jej, że chce odejść. Udręka życia to jest nowy spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach, tym razem na scenie kameralnej. W roli Lewiwy Popoch Bogumiła Murzyńska. Dzień dobry. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: A w roli Jony Popocha Jerzy Głybin. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dzień dobry, witam.
11: Muszę przyznać, że kiedy przeczytałam o tym spektaklu, to pomyślałam sobie, że to praktycznie jest życie każdego z nas, bez względu na wiek.
12: Tam nawet pada na końcu zdanie. Będzie to także ich życie. I to jest cała prawda, tak? Tak, tak, bo no, w końcu relacje te małżeńskie, no, niby mogą być bardzo różnorodne, a jednak pewne rzeczy się jakby powtarzają.
11: Czy w takim razie, skoro taka sytuacja może przydarzyć się każdemu z nas, że jedna z osób w małżeństwie budzi się i mówi, słuchaj, ja już nie chcę kontynuować tego związku, to jest spektakl dla każdego?
12: Miejmy nadzieję, że nie dla każdego i oby jak najrzadziej takie się zdarzały.
11: Pytam o wiek, bo tutaj gracie bardzo doświadczone małżeństwo z 50-letnim stażem, a zdarza się tak, że nawet osoby 3 lata po zawarciu związku małżeńskiego mówią sobie pas.
12: Niestety podobno w tej chwili po miesiącach to się zdarza. To już nie po paru latach, tylko po miesiącach. I jesteśmy chyba w złym momencie, jeżeli chodzi o ten temat. złym momencie, nie wiem, świata. Jak człowiek się tak rozejrzy dookoła, to tak jakoś chyba niekoniecznie to wygląda dobrze i obiecująco.
11: Pytanie do męża, tego na scenie i tego prywatnie. Skoro się pan budzi z tą myślą, zostawiam żonę, to może jakiś sen się przyśnił?
13: Nie musi być sen. Ludzie się budzą, patrzą i nagle wnętrza, które wydawały się intymne, bliskie, swojskie, są obce. Sen? Możliwe, że sen, bo tam pojęcie snu i zagadnienie snu w tych pierwszych scenach odgrywa znaczącą rolę, bo ona zarzuca swojej żonie, że ona śni o czymś, w czym on nie może brać udziału. Ale to nie o sen tak naprawdę chodzi, tylko o to, że każdy z nas w życiu przychodzi taki moment, kiedy nagle patrzy na świat jak przez ciemne okulary, jak przez szare szkła. I wszystko, co wydawało się piękne, jest po prostu szare i nieciekawe. I budzi się też myśl taka, czy można coś w życiu zmienić. A jeśli można, to czy mimo wszystko nie jest za późno? My mamy sytuację ekstremalną w tym spektaklu i w tym tekście, bo to jednak jest rzeczywiście małżeństwo z długoletnim stażem. Jest niewątpliwie oczywiste moim zdaniem, że w pewnym wieku i z takim właśnie stażem małżeńskim pewne decyzje podejmuje się trudniej. Mhm. Niemniej to jest takie przestroga przed tym, że te decyzje jednak mogą być podjęte. W tym nie ma nic takiego, co by wykluczało. Ja też, tak jak Bogusia powiedziała, raczej nie opowiadam się za takimi rozwiązaniami, ponieważ jak wszystko albo wiele rzeczy na świecie, takie małżeństwo, zasługuje na to, by o nie walczyć. Mhm. I nawet jeśli coś się w nim nie układa, to jednak kiedyś tam składamy jakąś przysięgę. Dla mnie jako mężczyzny to jest istotne, bo wychodzę z założenia, że mężczyzna, jeśli daje słowo, to powinien tego słowa dotrzymać niezależnie od tego, jak bardzo zmieniają się okoliczności. Jest to. Jak jeszcze ktoś jest na przykład osobą wierzącą i składa to wobec Pana Boga w obecności księdza, to jeszcze tym bardziej. Ale nie tylko przecież. Słowo człowieka musi być słowem, a nie od chwilową zachcianką. Warto wtedy, mimo trudności, mimo przeciwności, mimo odmiennych nastrojów, dotrzymać tego słowa i zrobić wszystko jednak, by jakiś związek, jakąś relację zachować, bo to nie jest tylko to, że ludzie się kochają bądź nie. Rodzina, małżeństwo to jest pojęcie dużo szersze niż, chociaż niewątpliwie miłość jest fundamentem i podwaliną takiego związku. Ale no, obrasta z latami. Mhm. Różne inne wartości, które z tego stanu wynikają.
11: Jak grana przez panią bohaterka walczy o utrzymanie tego małżeństwa?
12: Krótko słowa to w każdy możliwy sposób.
11: Czyli na przykład? Co
12: no, na przykład, no nie będę teraz zdradzać wszystkich takich naszych pomysłów z tego fragmentu, który jest na scenie. No wspomnienia, jakby je przywrócić, a jakieś przyzwyczajenia dobre, coś, co było i się sprawdziło, czy się jeszcze raz sprawdzi, mm-hmm. i tak dalej. No to, co my kobiety, że tak powiem, znamy, potrafimy podobno jako całość, mówię teraz o całej populacji pań, że to działa.
11: My kobiety mamy te swoje sposoby.
12: Tak. Działa lub nie. Aha. Tutaj w tej sztuce różnie. Troszkę działa, troszkę nie działa, ponieważ przeciwnik jest dosyć twardy.
11: Uparty
12: i twardy, tak. I jak w pewnym momencie wygląda, że zdeterminowany. Potem się okazuje na szczęście, że może nie do końca. Mhm. No ale dlatego to mówię, że to jest praca rzeczywiście taka praca, jak to się mówi, na ugorze.
11: W tym spektaklu pojawia się jeszcze trzecia postać, która no właśnie, tak. Mąci czy pomaga?
12: Ja wiem, tak mi się pierwsze co nasunęło, ani mąci, ani pomaga. To znaczy jest to postać, która sama w sobie jest dosyć dramatyczna, ponieważ jest to człowiek wysoce, taki pozbawiony wszelkich jakichś chyba rzeczy, które człowiekowi pomagają w samotności, a on jest absolutnie samotny. Tak wynika z scenariusza i tak to jest. Więc człowiek, który jest sam i który doszedł do wniosku, że właśnie jakby nie wytrzymuje tej presji samotności i dlatego się zjawia u nas, bo jakoś szuka...
11: Dziury w całym?
12: Nie dziury w całym. On szuka człowieka drugiego. On szuka, okay. Szuka nas. No niestety w tej, tak jak jakiś, powiedzmy, w tym kawałku, to on tak nie znajduje tak od nas, prawdę powiedziawszy, wielkiej pomocy.
11: Zapraszamy Państwa na Udrękę Życia, nowy spektakl na scenie kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach.
13: Serdecznie wszystkich, którzy słuchali naszej rozmowy i którzy wiedzą o tym, że zapraszamy na ten spektakl. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby był atrakcyjny. Więc, a myślę, że też nie jest to spektakl o niczym.
12: Tak, tworzywo jest niewątpliwie atrakcyjne.
11: Serdecznie zapraszamy. Moimi gośćmi była Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Bardzo Wam dziękuję za tę wizytę i za tę rozmowę.
13: Dziękujemy.
12: My dziękujemy bardzo także.
1: Do teatru zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję. Ćwiczenie Arena 2026 to skoordynowane działania instytucji, ale także służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych.
14: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu Prizero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w Prizero Arenie Gliwice i na stadionie, Superauto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób, więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do Prizero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
1: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
15: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż. Bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu. Na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17. miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice. Ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia. Ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania. No to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi. Kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
16: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód, więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz z skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam siłownię i właśnie strefę street workoutu, też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
7: A w planach jest coś więcej, skorzysta staw Szuwarek i okolice.
16: To miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. Ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, boisko 3 w jednym, siłownię plenerową, strefę street workoutu, także tutaj bardziej sportowo.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
17: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu. Pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
7: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
17: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
7: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
17: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej, niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
7: Obok Korfantego?
17: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
5: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od
18: powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy pułku bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem pułku bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami pułku bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był pułk strzelców bytomskich, później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli między innymi późniejszy ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca brygady spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada w 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, Sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej. Część oficerów wyjechała do Francji. No, część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
1: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sonecki, bytomski historyk, a już się z wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.

0: 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. międzynarodowy festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca, szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Zmieniamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiesz.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.